0: Kultury zostanie odbetonowane. Chodzi o teren wokół zabytkowej elektrociepłowni, gdzie dziś mieści się Narodowe Centrum Kultury Filmowej, Centrum Nauki i Techniki oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Powierzchnia ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych stanie się zieloną oazą w sercu miasta, zapewnia Katarzyna Wilczyńska z EC1 w rozmowie z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wyderką.
1: Trawniki będą stanowiły nieduży procent. Głównie to będą krzewy, hortensje, laurowiśnie, róże, jak i różne gatunki drzew, sosny, graby, jabłonie, platany, byliny, tak jak szałwia, trawy ozdobne, czosnki ozdobne, tulipany.
2: Mnie interesują te zamgławiacze, które mają się pojawić tu na terenie zielonym wokół EC1 Łódź.
1: Tam przy budynku rozdzielni. Zamgławiacze, taki przyjemny element w trakcie upałów, obniżający temperaturę, no i gromadzący jakby osoby wokół tego na stałe instalacje.
0: Projekt daje wykonawcy 2 lata na stworzenie miejskiego ogrodu w centrum Łodzi.
3: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: A w niej wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był poseł PiS Jacek Sasin. Wśród tematów rozmowy pojawił się wątek rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Jest tyle problemów w Polsce, a pan proponuje dyskusję o Mateuszu Morawieckim.
5: Nie, proponuję dyskusję o tym, czy prawica rzuca wam kłody pod nogą.
4: Poszedł własną drogą, jego wybór, jego odpowiedzialność. Nie chcę tego tutaj publicznie oceniać, choć swoją ocenę mam. Natomiast oczywiście lepiej by było, żeby prawica była w tych wyborach
5: zjednoczona razem?
4: Tak, razem z Konfederacją.
5: Jedna szczególnie, lista, nie tylko senacka.
4: Tak, to, że szczególnie w kontekście tego, co dzieje się po drugiej stronie sceny politycznej, gdzie słyszymy zapowiedzi, że będzie jeden blok wyborczy przy całej koalicji 13 grudnia. Mówi o tym otwarcie na przykład Włodzimierz Czarzasty, że takie porozumienie zostanie zawarte. Z tego, co słyszę, również PSL jest gotowy na takie rozwiązanie wspólnej listy wyborczej.
5: No, PSL to specjalnie nie ma wyjścia.
4: No więc właśnie, z Koalicją Obywatelską. W związku z powyższym, no, my nie możemy być na to ślepi. Powinniśmy na to odpowiedzieć własnym blokiem wyborczym.
5: Panie pośle, ale rozmawiacie o tym?
4: I jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
5: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
4: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają, a dzisiaj...
5: Ale sformułowałem, nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
4: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych, do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób. My jesteśmy na to gotowi, deklaruję to. Będą również składane bardzo konkretne deklaracje i propozycje przez naszego lidera w tym zakresie. To
5: Panie
4: mogę,
5: pośle,
4: to
5: wobec
4: mogę zapowiedzieć.
5: Wobec
4: to mogę,
5: kogo?
4: Wobec partii szeroko pojętej prawicy.
5: Korona Polska również?
4: Panie to, że wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie widzimy żadnej możliwości współpracy z tym ugrupowaniem, które jest ugrupowaniem szkodzącym polskiemu interesowi.
5: Czyli Konfederacja i Rozwój
4: Więc,
5: Plus.
4: To wykluczamy.
5: Konfederacja i Rozwój Plus.
4: Tak, jesteśmy oczywiście gotowi tutaj do tego, żeby takie rozmowy toczyć.
5: Ma pan pozwolenie na broń?
4: Nie, nie mam pozwolenia na broń.
5: Nigdy się
4: nie starałem. Nie zastanawiałem się nad tym jakoś szczególnie,
5: nie,
4: czy bym chciał mieć.
5: Jakiejś
4: szczególnej potrzeby wewnętrznej tutaj ja akurat osobiście nie czuję. Natomiast tak, to jest potrzebna i ważna dyskusja. Polska jest krajem w bardzo specyficznej sytuacji, gdzie ważne byłoby, żeby jakaś większa część społeczeństwa miała obeznanie z bronią, bo dzisiaj chociażby doświadczenia wojny na Ukrainie
5: pan się
4: pokazują,
5: że... większa część miała, pan nie ma.
4: No panie to, że ja nie mam, ale jeśli będzie taka możliwość, nie spełniam dzisiaj żadnych kryteriów, które by pozwalały mi wystąpić o pozwolenie na broń. Jeśli by te przepisy się zmieniły, to bym się wtedy nad tym zastanowił.
5: Się zmienić? Panie, co to, się powinno wydarzyć? Bo cały czas mówić, otwieramy dyskusję. Co to
4: otwieramy
5: znaczy?
4: Dyskusję, no jak otwieramy dyskusję, no to nie chcę jakby mówić, przesądzać o finale tej dyskusji.
5: Ale
4: ja tylko,
5: macie jakieś
4: ja dostrzegam
5: stanowisko.
4: Tylko, tak, mamy takie stanowisko, że dzisiaj pożądanym byłoby poszerzenie, likwidacja barier pewnych niepotrzebnych i poszerzenie możliwości dostępu do broni dla obywateli.
5: Ale jak szeroko to powinno być otwarte?
4: To jest do dyskusji właśnie. I teraz Polska jest krajem, panie doktorze, który ma albo najniższy, albo jeden z najniższych współczynników posiadania broni przez dorosłych mieszkańców.
5: To tylko jest, pan wie o tym, to że jest to jest także definicja kwestii broni.
4: Nie.
5: Są kraje, gdzie wiatrówki są bronią, są kraje, gdzie Czarnoprochowa jest bronią.
4: Panie doktorze, zaledwie około 1% dorosłych obywateli obywateli w Polsce ma pozwolenie na broń. To powinno, to nie jest tutaj kategoria powinno, prawda? Znaczy to, bo to jakby nikomu na siłę też się broni wciśnie. No ja nie wiem, jakie jest tutaj też społeczne oczekiwanie, no ale porównuję na przykład do Szwajcarii, spokojnego kraju, niezagrożonego bezpośrednio jakimiś działaniami wrogimi przez sąsiadów. Tam na przeliczeniu na 100 mieszkańców jest 30 sztuk broni. 30% populacji posiada broń.
5: Społeczeństwo szwajcarskie jest nieco mniej podzielone. Nie boi się pan eskalacji, jak będą wszyscy mieli broń? No nie wszyscy, nawet te 30%.
4: Panie, no ale nie róbmy z Polaków jakichś ludzi, którzy są nieodpowiedzialni, nienormalni, nie są w stanie.
5: Tak jest.
4: Ale w Stanach Zjednoczonych to jednak jest ten dostęp do broni jest jeszcze dużo łatwiejszy jednak.
5: Czyli nie chcecie tak szerokiego.
4: W wielu miejscach. Natomiast my przecież nie mówimy chociażby o tym, żeby nie sprawdzać przeszłości osób, które występują z pozwoleniem na broń, czy przeszłości nie łamały prawa. Czy nie mówimy o tym, żeby odejść od jakichś tutaj badań psychologicznych. My dzisiaj proponujemy, w odpowiedzi zresztą na apel pana prezydenta, uważamy, że trafny apel pana prezydenta, który zwraca też uwagę na te okoliczności, w których się obecnie znajdujemy, zagrożeń zewnętrznych, że trzeba byłoby podjąć tutaj poważną dyskusję w tej sprawie, nie cechowaną jakimś niepotrzebnym strachem, czy nakręcaniem takiego poczucia zagrożenia, bo pokazuję panu ten przykład Szwajcarii również z tego powodu, że to nie jest tak, że większa ilość broni w rękach obywateli automatycznie oznacza jakieś niebezpieczeństwo.
5: Automatycznie nie. No pytanie, czy rzeczywiście Polacy chcą tego większego dostępu? To jest kluczowe pytanie.
4: No to by się okazało, panie redaktorze, czy będą chcieli. Jeśli jest tak, że Polacy tego nie chcą, to nie będą korzystali z tych możliwości też, prawda? No to jest jakby tego typu również kwestia.
5: No przecież my nie proponujemy
4: przepisów, które będą automatycznie zmuszały obywateli do posiadania broni. My mówimy tylko o tym, że ci obywatele, którzy czują się zagrożeni albo chcieliby na przykład nauczyć się, jak posługiwać się bronią z tego względu, że chcieliby móc skutecznie bronić ojczyzny w wypadku zagrożenia, żeby mogli to robić.
5: Ale rozumiem, że pan się nie czuje zagrożony specjalnie.
4: W sensie w takim osobistym, codziennym, to jakoś pan jest dosyć odważnym człowiekiem, więc raczej takich obaw bezpośrednich nie mam. Na razie sobie radzę.
5: Zna pan prezesa nowego, pełniącego obowiązki, Mariana Kmitę?
4: Tak, miałem okazję go poznać oczywiście.
5: I to panowie razem wypromowali, tak twierdzi Sławomir Nitras, Radosława Piesiewicza?
4: Panie to, że ja już naprawdę, niech pan mnie zwolni z komentowania to, czego mówi pan Nitras, naprawdę, bo to szkoda czasu naszych słuchaczy, tym bardziej, że benzyna prawie, paliwo prawie po 10...
5: Ale o benzynie już mówiliśmy.
4: No ale co mówiliśmy?
5: Mówiliśmy,
4: prawie
5: że...
4: po 10 zł, panie redaktorze, Orlen łupi Polaków na ogromne kwoty, prawie 17 miliardów złotych zysku z kieszeni
5: panie
4: Polaków.
5: Pośle, to już pan powiedział.
4: A my tutaj będziemy opowiadać o Marianie Kmicie, kto go wypromował.
5: Mater studiorum, ale to już pan powiedział.
4: Nie, no tylko, że ja wiem, ja się burzę zawsze, kiedy jest taka próba przykrywania ważnych tematów w naszym kraju tematami zastępczymi. Ja jestem posłem z województwa. Ja jestem posłem z województwa podlaskiego, gdzie grozi dzisiaj likwidacja na przykład większości szpitali powiatowych, bo tak mapa potrzeb medycznych przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia z NFZ-em przesądza. I o tym się nie rozmawia. Natomiast pan proponuje tego typu dyskusję
5: proponuję, dlatego że w tym studiu oskarżał i pana, i Mariana Kmitę, i Radosława Piesiewicza, oskarżał Sławomir Nitras.
4: Ale my jesteśmy ludźmi poważnymi, i pan, i ja, no i mamy każdą głupotę komentować, no, którą jakiś przedstawiciel rządzącej partii w przestrzeni publicznej wygłasza. Przecież to czasu by nie starczyło, żeby się do tych wszystkich
5: głupot... Ale to nie jest głupota,
4: żeby się odnosić do głupot, które opowiadają przedstawiciele rządzącej koalicji, naprawdę.
5: Tym
4: ludziom dzisiaj zależy na tym, żebyśmy my nie rozmawiali o poważnych problemach w Polsce, które wygenerowali, tylko żebyśmy rozmawiali o takich właśnie różnych historyjkach,
5: panie Bośle,
4: które z palca wystały.
5: Krótkie pytanie na ten temat ostatnie. A chcieliście, żeby Radosław Piesiewicz został kandydatem na prezydenta? Bo też jest takie oskarżenie, które padło z ust Sławomira Nitrasa, że pan i pan Kmita chcieli, żeby promować...
4: Ładne śmieje się tutaj, naprawdę się rzeczywiście z tego powodu nie. Ja nie wiem, co chciał pan Kmita, pan prezes Kmita. Nie siedzę w jego głowie i nie znam go aż na tyle dobrze, żeby wiedzieć o wszystkich jego planach. Natomiast
5: powiem pan nie chciał.
4: Nie, znaczy, przez chwilę nawet nie było takiej koncepcji.
5: Dobrze, no, Trybunał Konstytucyjny pana zdaniem zostanie odbity, przejęty, wkroczy tam policja?
4: No, nie wykluczam tego scenariusza, że on się stanie, bo ta władza rzeczywiście nie cofa się absolutnie przed niczym, a słuchając zapowiedzi, no jeśli miałoby się poważnie traktować zapowiedzi chociażby ministra Kierwińskiego, ale też i samego premiera Donalda Tuska, no to wygląda na to, że taki scenariusz jest przesądzony.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, posła PiS Jacka Sasina. Wysłuchaliśmy fragmentu, cała rozmowa do odsłuchania jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam. Rosja grozi europejskim fabrykom produkującym broń dla Ukrainy. Bruksela odpowiada, atak oznaczałby uruchomienie artykułu 5 NATO. Donald Trump wraca na kampanijny szlak niecałe 5 tygodni przed wyborami połówkowymi w USA. Coraz więcej zagranicznych studentów wybiera polskie uczelnie. W całym kraju studiuje ich już około 100 tysięcy. Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypomnijmy, mówi o tym, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jak atak na wszystkich sojuszników. W faktach z nami korespondentka RMF FM, Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
4: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni. Może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
3: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
2: Niecałe 5 tygodni pozostało do wyborów połówkowych w USA. Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów. Informuje o tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalne problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
1: To są fakty RMF FM.
2: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed Komendą Powiatową w Ciechanowie na Mazowszu. W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Co wiadomo o tym incydencie?
6: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
2: Z roku na rok przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie. Zagranicznych studentów w Polsce jest już około 100 tysięcy. Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi z kraju i ze świata rozpoczynającymi naukę w Warszawie.
7: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
8: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
9: Jeszcze trochę za wcześnie, według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
8: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
9: Tak, dokładnie.
10: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
2: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu.
11: inne oblicza sportu.
2: Coraz większe pieniądze w piłkarskiej ekstraklasie. Doroczny raport Finansowa Ekstraklasa pokazuje, że w ubiegłym sezonie wszystkie 18 klubów po raz pierwszy w historii przekroczyło barierę 1,5 miliarda złotych przychodów. Rosnące wpływy cieszą prezesa Ekstraklasy S.A. Marcina Niemuckiego, z którym rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszak.
12: Dzień dobry, panie prezesie, witam serdecznie.
13: Dzień dobry państwu.
12: Czy są powody do radości, jeżeli chodzi o wyniki finansowe Ekstraklasy?
13: No muszę pogratulować wszystkim klubom Ekstraklasy za wyniki z ubiegłego sezonu. Naprawdę świetna praca na polu komercyjnym, ale także sportowym przekłada się na te liczby, które dzisiaj prezentujemy. No i trzeba być dumnym. Prawie 1,6 mld ogólnych przychodów wszystkich klubów Ekstraklasy z taką nadzieją na 2 miliardy w przyszłości. Myślę, że to taki dobry początek w realizacji tego celu strategicznego, jakim jest pierwsza dziesiątka w Europie. Ten sezon oczywiście no, będziemy starać się utrzymać 12 miejsce. Mamy dwóch reprezentantów w Lidze Europy. Już teraz widzimy, że będzie to zadanie bardzo wymagające. Olbrzymie gratulacje dla tych trzech najważniejszych klubów, które no, pokazują rok do roku wzrosty, czyli Legia, Lech i Jagiellonia. Ogólnie 6 klubów powyżej 100 milionów przychodów, to też bardzo cieszy.
12: Czy pan ma w głowie, jak wzrosły mniej więcej przychody w porównaniu do poprzedniego raportu z poprzednim sezonem?
13: Tak, no kluby wypracowały około 300 milionów złotych więcej, więc jest to znaczący wzrost i co ważne we wszystkich czterech kategoriach, które mierzymy, czyli przychody komercyjne, czyli sponsoring, reklama, licencje, tu zanotowały kluby największe wzrosty, także scentralizowane prawa mediowe i marketingowe, gdzie gro pieniędzy przekazywane jest także przez Ekstraklasę, czyli około 300 milionów złotych w ubiegłym sezonie przekazanych do klubu, pozostałe pieniądze wypracowane w Europie i przekazywane przez UEFA. Trzecim ważnym źródłem przychodu to dzień meczu, w którym widzimy także wzrosty, no co tu dużo mówić, 4,1 miliona osób, które odwiedziły nasze stadiony, no przełożyło się bezpośrednio na przychody z tego źródła, no i bardzo zadowalające wyniki, jeżeli chodzi o transfery, aczkolwiek jeżeli mamy dynamicznie gonić Europę, to tutaj też wierzę w to, że w tym aspekcie będziemy coraz lepsi z roku na rok.
12: A pamięta pan, jak wzrosła frekwencja, bo rozumiem, że ona też cały czas jeszcze dynamicznie rośnie, chociaż niektóre kluby już dochodzą do sufitu, jak na przykład Legia, ale też powoli Lech.
13: Tak, rzeczywiście cieszy bardzo to, że mamy 70% wypełnionych stadionów, z czego kilka stadionów jak Legia, Widzew, Lech, to są bardzo mocne wyniki. Cieszymy się też z wejścia do ligi w obecnym sezonie Wisły Kraków i Śląska Wrocław. Już teraz po tych pierwszych kolejkach sezonu widzimy znaczące wzrosty, chociaż mamy jeszcze do dogrania 3 mecze i tutaj też myślę, że z roku na rok będziemy robić postęp, chociaż 7. miejsce w Europie to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik.
12: Kto jest liderem w najnowszym zestawieniu? Przez lata Legia uchodziła za hegemona, ale proporcje, tak jak pan zresztą wspomniał, zaczynają się powoli w Ekstraklasie z różnych względów wyrównywać. Czy Lech już przeskoczył Legię, jeżeli chodzi o przychody?
13: Nadal Legia wygląda bardzo solidnie. Grała w ubiegłym roku w europejskich pucharach, więc tutaj dołożyła tą cegiełkę pieniędzy z UEFA. Miała bardzo dobre okienko transferowe, przede wszystkim to rok temu w lato i dzięki temu pozostała na pierwszym miejscu bez przychodów tych transferowych, bo też taką metodologię stosujemy. Z kolei Lech byłby pierwszy, więc wszystko zależy od tej sezonowości transferowej. Lech widać w zeszłym roku się bardzo wzmacniał pod kątem walki o Mistrza Polski, które to pierwsze miejsce osiągnął, także pod kątem tych występów w europejskich pucharach, więc w Lechu te transfery niższe. Stąd też można powiedzieć, że widać wyścig tych dwóch drużyn praktycznie na samej końcówce sezonu, też pod kątem sportowym Legia doskoczyła, no ale w tym sezonie nie gra w europejskich pucharach, więc kto wie, jak będzie wyglądał z kolei sezon 26-27, a to jest dla nas sezon szczególny, bo stulecie rozgrywek Ekstraklasy, dużo takich fajnych ciekawostek dla kibiców, cieszymy się z tego jubileuszu także.
12: Chciałem jeszcze zapytać o w sumie poniekąd nowe zjawisko w Ekstraklasie, takie jakiego przez lata nie było, czyli napływ rzeczywiście kapitału do Widzewa, do Pogoni Szczecin, do Korony Kielce. Czy raport finansowy Ekstraklasa już uwzględnia to, jak bardzo wzrosły także wpływy sponsorskie, bo no, przez długie lata, 5-10, myślę, że przez dekadę mieliśmy bardzo duży problem z napływem kapitału do Ekstraklasy, a to też, nie oszukujmy się, jest motor napędowy dla całej ligi, no bo więcej klubów jest w stanie doskoczyć do tej czołówki.
13: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o przychody komercyjne, to one przeskoczyły te scentralizowane prawa mediowe i stały się głównym filarem finansowania klubów, aczkolwiek...
12: A to dobry znak, dopytam?
13: Tak, oczywiście, bo to kolejne źródło stabilnego przychodu. Niemniej jednak te inwestycje właścicielskie, czy w Widzew, czy w Pogoń, głównie były wykonywane w postaci czy pożyczek, czy konwersji pożyczek na kapitał, więc nie mówimy de facto o przychodach, tylko po prostu o wzroście wartości i wyceny tych spółek, tych klubów. No z kolei dzięki temu widać, że cała liga rośnie, jeżeli chodzi o aspekt sportowy, bo awans no, w tym rankingu pięcioletnim UEFA najpierw na 15, teraz na 12 miejsce, walka o to utrzymanie tego 12 miejsca, no pokazuje, że tu naprawdę w tym zakresie sportowym wykonano bardzo dobrą pracę.
12: Panie prezesie, tak przewrotnie jeszcze zapytam, czy te miejsca, o których pan mówi, 12, tak? Teraz jeżeli chodzi o finanse w Europie, celem 10, czy to odzwierciedla także naszą sportową postawę, bo z pewnością znajdą się malkontenci twierdzący, że jednak wciąż najlepiej wychodzi nam gra w lidze konferencji, no ale w sumie to ona dźwignęła także finansowo naszą czołówkę.
13: Ja jestem fanem porównywania budżetów klubów, które i lig w ogóle, które grają w tych naszych rozgrywkach. W ogóle to, że nasze kluby znalazły się w pierwszej setce klubów pod kątem sportowym, czyli ci pucharowicze z ubiegłego roku, jak Lech, Jagiellonia, Raków czy Legia, to na pewno cieszy, ale wiemy, że jeszcze bardzo dużo pracy przed nami. Widzimy już po tej pierwszej kolejce Ligi Europy, że będzie to bardzo wymagające zadanie. Już walczymy ze zespołami, czy to z Anglii, czy z Portugalii, czy w ogóle z tych mocniejszych lig i tu będzie bardzo dużo pracy jeszcze, aby przede wszystkim starać się gonić w rankingu UEFA, czy to Czechów, czy walczyć o to, żeby Duńczycy nam nie zabrali tej pozycji obecnie. No wszyscy w Europie się rozwijają, to nie jest też tak, że tylko my tak dynamicznie po COVID-zie się rozwijamy. Każdy stara się, czy to poprzez inwestycje w prawa mediowe, czy właśnie przez wypełnianie stadionów rosnąć. No my na razie cieszymy się, że ta dynamika w tych najważniejszych naszych statystykach jest bardzo dla nas korzystna.
2: A o finansowym aspekcie z prezesem Ekstraklasy Marcinem Animuckim rozmawiał Cezary Dziwiszak.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: To już chyba ta pora, kiedy mówi się dzień dobry, a nie dobry wieczór. Witajcie, cześć.

Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zabij Wernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam. Prezydent podpisał ustawę o podatku dla koncernów paliwowych. Rządzący zapowiadają tańsze paliwo już w ten weekend. Blisko 8 miliardów euro z KPO trafiło do Polski. Sprawdziliśmy, na co zostały wydane te środki. System kaucyjny już od ponad roku w Polsce. Jedni chwalą, inni mają zastrzeżenia. Za chwilę szczegóły. Karol Nawrocki zapowiedział we wczorajszym orędziu skierowanie ustawy, którą podpisał, do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym. Przypomnijmy, chodzi o ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, którą rząd stawiał jako warunek do obniżenia cen paliw.
3: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw.
2: Przekonywał prezydent Rzeczpospolitej. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział z kolei w mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy. To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność. Na co zostały wydane, wypłacane właśnie pieniądze? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, m.in. na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
5: Słuchaj. To są fakty w RMF FM.
2: Jest list gończy za Kamilem Bochańskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek. Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód. Zginęły 3 osoby. Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny. Więcej informacji ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Co działo się z podejrzanym po wypadku?
6: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
2: Minął rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak oceniacie jego działanie? Pytaliśmy o to mieszkańców Łodzi.
7: Jak dla mnie jest wszystko dobrze, tylko ze słabo odczytują kody.
8: Byłam bardzo sceptyczna. Gdyby to było 10-20 groszy, wyrzucałabym do kosza. 50 groszy to jest znacząca suma. Dobra forma też kieszonkowego dla dzieci z pewną mobilizacją i obowiązkiem domowym dodatkowym.
9: Jakieś problemy?
10: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
11: Ja tak jestem sama, to 2-3 butelki przenoszę, ale wiem, jak córka, no to worki noszą.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A na koniec faktów przenosimy się jeszcze na wyspy, a tam muzycy zespołu Oasis na drodze sądowej w walce o swoją twórczość. Prawnicy grupy zdołali w ostatniej chwili zablokować aukcję unikalnych nagrań zespołu z początku jego kariery.
12: Kolekcja zgromadzona przez byłego inżyniera dźwięku zespołu miała trafić pod młotek już w najbliższą sobotę. Zawiera niezwykły archiwalny materiał, rejestrację z ponad 60 koncertów oraz ponad 100 godzin unikalnych nagrań ze studia. Zbiór ten jest prawdziwym skarbem dla fanów brytyjskiej grupy, a eksperci szacowali, że cena całej kolekcji mogła osiągnąć nawet 1 800 000 funtów. Zespół sprzeciwił się jednak komercjalizacji taśm. Zanim młotek obwieści wynik licytacji, spór między grupą a jej byłym inżynierem dźwięku będzie musiał zostać rozstrzygnięty.
2: O czym z Londynu informował nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Fakty wracają już za niecałą godzinę, punktualnie o 5:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w soboty Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi rodzinami w kinie familijnym. Nowym programie o filmach dla dużych i małych. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy!

0: Wielka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Kamil Miernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Rząd zapowiada obniżkę cen paliw. Opozycja krytykuje to rozwiązanie. Nieudana egzekucja w amerykańskim więzieniu w Tennessee. Skazana za morderstwo przeżyła aż 2 zastrzyki z trucizną. Na wieżę poznańskiego ratusza powróci hejnalista. Po rocznej przerwie znów będzie grał hejnę na 4 strony świata. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ma ona sfinansować obniżkę cen paliw. Jak wiecie z faktów, już w ten weekend litr benzyny i diesla może być tańszy nawet o złoty 30. Tak przynajmniej szacuje minister finansów Andrzej Domański. Działania obecnego rządu skrytykował w rozmowie z RMF FM poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
4: Przez 4 budżety za obecnej władzy ponad 1 bln złotych, 1 000 mld złotych dodatkowego długu. Kto to będzie spłacał? Nasze dzieci i wnuki. Na pewno nieobecny rząd.
3: A z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi RMF FM, że prezydent zdecydował pod presją.
5: Ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydenta, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy.
3: Mówił europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Dziś pojawią się na pewno nowe komentarze, a my od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Ochrona przed atakami hakerskimi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja to jedne z najważniejszych i największych wyzwań, przed którymi stoją teraz uczelnie. Cały czas poprawione jest bezpieczeństwo uczelnianych systemów. Zegar bije, tak mówi profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
3: Podkreślała rektor poznańskiej uczelni.
1: Fakty zza oceanu.
3: USA burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee. Mimo przyjęcia 2 zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Krista Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję. O tym, co dalej, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8 poprawkę do amerykańskiej konstytucji zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
3: I wracamy do kraju. Znów będzie grał hejnał na 4 strony świata. Hejnalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na 2 piętrze. Przy tej okazji warto przypomnieć o historycznym znaczeniu pracy hejnalisty.
8: Kiedyś hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
3: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Tymczasem malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą inspirowani mazurską przyrodą w Starych Sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festivalem, już dziś w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
9: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
10: A Mazury inspirują?
11: Bardzo.
2: bardzo. Tutaj jest no, samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
3: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Już prawie 5 minut po piątej, kolejna dawka faktów za niecałe pół godziny. W porannym wydaniu, na które zapraszam już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Informacyjny pierwszy piątek października. Zaczynamy fakty RMF FM. Wschód słońca 6:36. W politycznej rozgrywce o cenę paliw prezydent ugiął się pod naciskiem premiera, ale jednocześnie podpisując ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, mówi rządowi: sprawdzam, co i kiedy zmieni się przy dystrybutorach. O tym o poranku w faktach RMF FM. Zapraszam. Już w weekend ceny paliw na stacjach mają spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze, tak zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Przypominam, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze pozyskane z podatku mają sfinansować kolejną odsłonę pakietu CPN, ceny paliwa niżej.
2: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
1: Tak w wieczornym orędziu mówił prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział również, że zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie tej ustawy. Jeszcze przed północą w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o podatku nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Premier Donald Tusk napisał: to nie ja wygrałem, wygrali Polacy, którzy w weekend zapłacą mniej za paliwa. Tak premier odpowiada prezydentowi Karolowi Nawrockiego. To, przypominam, jest druga próba wprowadzania podatku od nadmiarowych zysków ze strony koalicji rządzącej. Poprzednią ustawę w tej sprawie prezydent skierował w sierpniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Piątek, drugi dzień października. Prezydent Donald Trump potwierdza, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się, no i może się to zdarzyć. Tak naszemu korespondentowi w Waszyngtonie odpowiadał Donald Trump. Pytano o sprawę bazy sił lądowych w Polsce. O szczegóły w faktach zapytamy zatem tego, który zadawał pytanie prezydentowi USA, Pawła Żuchowskiego, jego relacje o poranku w faktach. Oddamy również głos studentom, którzy po wakacjach jak wracają do nowej rzeczywistości. Nauka, ale na przykład w Lublinie, przerywana syrenami i alertami RCB.
3: Wszystko zostało też wysłane przez dziekanat. Dostaliśmy maile z instrukcją, jak się zachowywać.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie dziś wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk. Już teraz zapraszam na 8:02, a wcześniej o 7:00 po faktach w Radiu RMF 24 Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Najbliższe natomiast pełne wydanie faktów punktualnie o 6:00. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

greatest hit to the wisdom of old.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy. W weekend ceny paliw na stacjach mają spaść o złoty 20, złoty 30 na litrze.
3: Trzymamy za słowo. To zapowiedź ministra finansów Andrzeja Domańskiego.
2: Powtórzmy, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: I od tej informacji oraz politycznych komentarzy zaczynamy fakty o 6.
2: Potem pytanie o tajemniczą przesyłkę z Niemiec, która trafiła do jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie.
3: Będzie też piłkarska Liga Narodów. Zapraszamy. Ceny paliw powinny spaść natychmiast. To jest cytat z wieczornego orędzia prezydenta. Karol Nawrocki, jak mówiliśmy, podpisał ustawę w sprawie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, jednocześnie kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Chcę również jasno powiedzieć, że podpisując ustawę nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw oraz za konstytucyjność rozwiązań, które proponuje.
2: Tyle prezydent. Premier odpowiada. To nie ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa.
5: Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
2: A jak decyzje prezydenta komentują politycy? O tym teraz reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
6: Lepiej późno niż wcale. Tak politycy rządzącej koalicji komentują podpis prezydenta. Europoseł Dariusz Joński podkreśla, że przez brak wcześniejszej decyzji Karola Nawrockiego Polacy przez kilka miesięcy musieli płacić więcej za tankowanie.
7: Próbował zrzucić odpowiedzialność na rządzących, tylko rządzący złożyli tą ustawę już pierwszą parę miesięcy temu, teraz drugą i prezydent mógł to zrobić.
6: Poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości ma obawy, czy rząd wywiąże się z obietnicy i znacząco obniży ceny paliw.
8: Mam wrażenie, że jednak Donald Tusk tego nie będzie chciał zrobić. Te pieniądze będą służyły do tego, żeby dziurę budżetową spróbować zasypać.
6: Posłowie opozycji dodają, że teraz rząd nie może się już zasłaniać tym, że ustawa nie została podpisana.
2: Do badań laboratoryjnych trafiła przesyłka, po otwarciu której trzy osoby z jednostki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie zaczęły się skarżyć na duszności i drapanie w gardle.
3: Całą trójkę zbadano w szpitalu, nie było powodów do ich hospitalizacji. Prokuratura nie ujawnia treści rozpoznania lekarskiego.
2: Przesyłka została przyniesiona do jednostki w środę rano przez listonosza jako nadana z Niemiec. W kopercie była kartka z napisem "Pozdrawiam złota".
3: Prokuratura zastrzega, że z listu nic się nie wysypało. Wstępne badania nie wykazały skażenia chemicznego, biologicznego ani radiacyjnego.
9: Sprawdzimy, czy te objawy, które pracownicy wojska zgłosili, mają jakikolwiek związek, czy to jest tylko koincydencja zdarzeń, a źródłem tej duszności i drapania w gardle było co innego.
2: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie, która bada sprawę pod kątem narażenia na utratę życia lub zdrowia.
3: Na koniec tego wydania faktów, piłkarska Liga Narodów. Reprezentacja Grecji zaskakuje. W Salonikach gospodarze zremisowali tym razem z Holandią 2-2. Co więcej, do przerwy prowadzili 2-0 i dopiero w drugiej połowie meczu honor pomarańczowych uratowali Virgil van Dijk i Tihany Reinders.
2: Grecja liderem tabeli grupy drugiej najwyższej dywizji A Ligi Narodów.
3: 7 punktów na koncie, Holandia ma ich 5 i na trzecim miejscu Niemcy. Niemcy, które odniosły pierwsze zwycięstwo, od kiedy rządzi tam Jurgen Klopp, wygrali wieczorem z Serbią 2-0.
2: Co z Portugalią bez Cristiano Ronaldo?
3: Pokonana Dania 4-2.
2: A jeżeli dzisiaj piątek, to do gry wracają biało-czerwoni.
3: Dokładnie. Trzeci mecz przed nami w Lidze Narodów. W Warszawie zagramy z Rumunią.
10: Nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
3: Czy to będzie jazda z trenerem Janem Urbanem i jego przyszłością jako selekcjonera reprezentacji? Remis z Bośnią-Hercegowiną 0-0. Porażka w Szwecji ze Szwecją 1-3. Ewentualna porażka na Narodowym z Rumunią oznaczać będzie spadek na dno naszej tabeli.
2: Po 6.30 fakty sportowe. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych podpisana przez prezydenta, opublikowana wieczorem po 22 w Dzienniku Ustaw.
2: Ceny paliw mogą spaść w weekend o złoty 20, złoty 30 na litrze. Tak przynajmniej twierdzi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
1: Prezydent Karol Nawrocki w wieczornym orędziu podkreślał.
3: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
2: O poranku oddamy głos kierowcom. Czekamy też na wasze maile. Adres fakty@rmf.fm. W tym roku sektor medyczny był atakowany przez hakerów już prawie 1400 razy. To prawie 30% więcej niż rok temu w okresie od stycznia do września.
1: O szczegółach w porannych faktach Jakub Rybski.
4: Hakerzy atakowali sektor medyczny przede wszystkim za pomocą złośliwego oprogramowania oraz oszustw sieciowych, takich jak phishing. Cyberprzestępcy szukają też luk w systemach i wykorzystują słabe strony infrastruktury cyfrowej.
5: Kradzieże po prostu takie czy inne, czy to wykradają dane i potem je sprzedają.
4: Powiedział mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia. Przypomnę, że tylko we wrześniu cyberprzestępcy przeprowadzili 3 groźne ataki na firmy medyczne, które zakończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków.
2: W faktach o 7:00 Donald Trump o amerykańskiej bazie w Polsce.
1: Może się to zdarzyć.
2: Tak naszemu korespondentowi w Waszyngtonie odpowiedział amerykański prezydent, pytany o sprawę właśnie bazy sił lądowych w naszym kraju.
1: W faktach powiemy też o Polakach uratowanych w masywie Mont Blanc. Skrajnie trudna akcja włoskich i francuskich ratowników, no i dwoje polskich alpinistów, którzy utknęli na Zębie Olbrzyma, czyli Dente del Gigante.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Druga z rzędu wygrana piłkarskiej reprezentacji Portugalii w Lidze Narodów bez Cristiano Ronaldo.
2: W faktach sportowych RMF FM Wojciech Gmarczyk. Dzień dobry, dobry. Wojciech, zatem karty na stół.
1: Jak zaprezentowali się piłkarze Jorge Zeżuca?
8: W ofensywie doskonale, w obronie o wiele gorzej, bo 4-2 pokonali reprezentację Danii, która dwa razy doprowadzała do remisu. Mimo że nie było Ronaldo, no to pojawiła się jego charakterystyczna cieszynka, którą po golu dla Duńczyków wykonał Rasmus Højlund, a selekcjoner Portugalii Jorge Jesus został na stadionie w Kopenhadze wygwizdany. Z pierwszą wygraną w Lidze Narodów zaś Jurgen Klopp, prowadzona przez niego reprezentacja Niemiec, pokonała 2-0 w Monachium Serbię. A dziś o pierwszą wygraną w dywizji B Ligi Narodów zagrają Polacy. Rywalem na Stadionie Narodowym będzie Rumunia. To spotkanie może zaważyć o tym, czy kadrę nadal będzie prowadził Jan Urban, ale sam selekcjoner zaznacza, że nie czuje, że gra o posadę.
9: Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
8: Początek meczu na Stadionie Narodowym o 20:45, a nową pracę na sportowej emeryturze będzie miał Kamil Stoch. Nasz były utytułowany skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, będzie doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego do spraw skoków narciarskich.
10: Chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie właśnie.
8: Mówił w rozmowie dla PZN-u Stoch, który ma pełnić rolę łącznika między kadrami narodowymi a władzami związku. Pracę w PZN-ie Stoch zacznie jednak od nowego roku, bo wcześniej czeka go jeszcze kilkumiesięczna podróż z żoną do Ameryki Południowej i Afryki.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM.
2: Zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: W faktach prezydent kontra rząd.
4: Paliwo ma być tańsze teraz.
5: Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Według ministra finansów taniej zatankujemy w weekend.
5: Średnio o złoty 20 na litrze.
3: W faktach także Donald Trump o stałej bazie Amerykanów w Polsce.
5: I skrajnie trudna akcja ratowników w masywie Mont Blanc. Pomocy potrzebowało tam dwoje polskich alpinistów. Prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i premier i minister finansów zapowiadają, że ceny paliw będą niższe już w weekend.
3: A my teraz w porannych faktach przenosimy się na jedną ze stacji benzynowych na warszawskiej Woli. Tam jest reporter RMF FM Michał Radkowski. Dzień dobry, Michale.
6: Witam, jestem.
3: Jak kierowcy reagują na decyzję o obniżce cen paliw?
6: Przeważnie są zadowoleni, ale i zniecierpliwieni, kiedy te niższe ceny pojawią się na pylonach, choć spotkałem i takich, którzy o tym, że będzie taniej, nie wiedzieli.
7: Nie wiem, bo nie oglądam telewizji.
6: Będzie obniżka cen paliw o złoty 20, o złoty 30 już ten weekend.
7: No to fajnie, będę się cieszyła.
6: Pan dzisiaj tankuje, dlaczego tak wcześniej, skoro cena jest taka jak wczoraj?
8: Z tego względu, że tu za rogiem mam pracę i mam po drodze.
6: Ale chciał pan poczekać jeszcze kilkanaście godzin?
8: Nie, bo na rezerwie wjechałem. Ale ja samochód użyłem, tak jak pan widzi, zatankowałem za 100 zł, używam samochód sporadycznie.
6: Na razie stacja, na której jestem, ma dokładnie te same ceny co wczoraj. Jeśli zgodnie z zapowiedzią ministra finansów ceny spadną o mniej więcej złoty 20, złoty 30 na litrze, to za litr 95 kierowcy zapłacą tu poniżej 7 zł za litr, a tankując olej napędowy poniżej 8 zł. Warszawa, Michał Radkowski.
3: O poranku zablokowana Krajowa 74 w Gomulinie Włódzkiem. To jest odcinek Piotrków Trybunalski Bełchatów.
5: Tam w zdarzeniu auta osobowego z ciężarówką ranna została jedna osoba. Z utrudnieniami na 74 powinniście się liczyć jeszcze przez 2 godziny. A teraz w faktach skrajnie trudna akcja ratowników w masywie Mont Blanc. Pomocy potrzebowało tam dwoje polskich alpinistów.
3: Nagrania z tej akcji ratunkowej obiegły włoskie media. One podkreślają, że na granitowej iglicy skalnej o nazwie Ząb Olbrzyma, czyli Delta del Gigante, na wysokości prawie 4000 metrów nad poziomem morza, niemal w ostatniej chwili udało się uniknąć tragedii.
5: 20-letni polski wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc. Jego 24-letnia partnerka, przywiązana do skały, nie mogła mu jej udzielić.
3: To ona podniosła alarm, dzwoniąc na numer alarmowy w Aoście.
5: Warunki pogodowe uniemożliwiały wieczorem start śmigłowca. Ratownicy musieli poczekać do świtu i wtedy wjechać na górę uruchomioną specjalnie dla nich kolejką linową prowadzącą do jednego z punktów w masywie Mont Blanc. Stamtąd rozpoczęli w trudnych warunkach wspinaczkę w kierunku tej dwójki Polaków.
3: Chwilowe przejaśnienie umożliwiło start francuskiego śmigłowca żandarmerii wysokogórskiej z Chamonix. I to ci ratownicy dotarli do alpinisty.
5: Mężczyzna trafił do szpitala.
3: Jego partnerka, wycieńczona, ale w dobrym stanie fizycznym, odmówiła przewiezienia do szpitala. A teraz w faktach Donald Trump dla RMF FM o stałej bazie w Polsce.
5: Może się to zdarzyć. Tak przywódca Stanów Zjednoczonych odpowiadał naszemu korespondentowi Pawłowi Czuchowskiemu. I Paweł, teraz w faktach.
9: Dzień dobry. Sprawa jest wciąż analizowana, przyznał Trump, pytany o bazę sił USA w Polsce. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu. Mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Kluczowe pytania pozostają jednak bez odpowiedzi. Gdzie dokładnie miałaby powstać stała baza, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby w niej stacjonować i ile Polska byłaby gotowa zapłacić za stworzenie infrastruktury?
5: Przypominamy, za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister obrony Cezary Tomczyk, a tuż po faktach gościem Piotra Salaka w informacyjnym radiu RMF 24. Jego gościem będzie europoseł PiS Adam Bielan.
3: Zapytamy m.in. o odwołaną w ostatniej chwili wizytę wiceministra i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie.
5: Ale też o spotkanie szefa MON-u z prezydentem USA, do którego miało dojść właśnie za wsparciem Adama Bielana.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy od zablokowanej A1 w Kujawsko-Pomorskim, odcinek Kopytkowo-Warlubie.
2: Na wysokości Milewa ciężarówka uderzyła o poranku w tymczasowe bariery, blokując ruch w kierunku Łodzi.
1: Autostradą nie przejedziecie, musicie korzystać z objazdu.
2: Na węźle Kopytkowo zjeżdża się na wojewódzką 231, potem krajowa 91 i w Nowych Marzach wjeżdżacie z powrotem na autostradę.
1: No a propos kierowców.
2: To nie sytuacja międzynarodowa, tylko polityka rządu spowodowała, że ceny paliw w Polsce są tak wysokie.
1: Tak przekonywał w rozmowie o 7 w Radiu RMF 24 Adam Bielan, europoseł PiS.
3: Doprowadził finanse publiczne do fatalnego stanu, nie ma pieniędzy na nic i dlatego łupi obywateli poprzez bardzo wysokie podatki, poprzez akcyzę choćby na paliwo. Mógłby to zmienić stosunkowo prostą jedną decyzją, ale starał się zwalić winę na prezydenta i prezydent wczorajszą decyzją uznał, że mówi sprawdzam i oczekuje, że paliwa w Polsce będą kosztować tyle, ile obiecał to Donald Tusk w kampanii wyborczej, czyli 5 zł 19 groszy.
2: Tyle Adam Bielan, my też mówimy sprawdzam. Zapraszam na Fakty Ekonomiczne RMF FM. Tu więcej o podpisanej przez prezydenta ustawie.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Uwaga kierowcy, jeżeli nie musicie, to lepiej dzisiaj nie tankujcie samochodów, bo od jutra ma być znacznie taniej. Wszystko dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zmienił swoje zdanie i w wieczornym orędziu ogłosił:
5: podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
4: To jest ta ustawa, która ma zabrać zyski głównie z Orlenu i te zyski miliardowe przeznaczyć na radykalne obniżenie cen paliw na stacjach. Ceny mają spaść już w ten weekend i będą niższe o złoty 20, złoty 30. I tak w nocy obwieścił w internecie minister finansów Andrzej Domański. To też oznacza, że już od północy powinno być taniej, a mówiąc konkretnie, dzisiaj benzyna w Polsce kosztuje przeciętnie 8,19, no a od północy powinna kosztować może 6,90, może 7 zł. Diesel natomiast teraz kosztuje zazwyczaj 9,14 i od północy, według tego co mówi minister, powinien kosztować gdzieś między 7,84 a 7,94. Tak ma być, jeżeli ziszczą się zapowiedzi pana ministra. No i teraz pytanie, jak długo będzie taniej? Obniżki cen paliw, wylicza Andrzej Domański, mają zostać wprowadzone aż do końca roku. Tyle mają obowiązywać, czyli cały październik, cały listopad i cały grudzień, a potem zobaczymy, co dalej, mówi minister. Trzeba pamiętać przy tym o jednym. Prezydent, choć podpisał ustawę, to równocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. No i jeżeli ten Trybunał uznałby, że ustawa jest niekonstytucyjna i ją unieważnił, no to obniżki mogą skończyć się szybciej. No ale na razie korzystajmy. Tym bardziej, że sytuacja rynkowa jest na świecie niekorzystna i to widać po rynku walutowym. Polski złoty od 2 dni wyjątkowo nam się sypie i waluty mocno drożeją. Euro kosztuje teraz 4 zł 38 groszy, dolar kosztuje już aż 3 zł 89 groszy, za franka płacimy 4,69, a za brytyjskiego funta 5,14.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dzień dobry. Tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu RMF FM. Kłaniamy się bardzo nisko.
8: A kto tam się wczuł?

0: Infoszok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Miwela RMF FM.
2: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już w studiu. Zaczynamy.
3: Stała amerykańska baza w Polsce?
4: Może się to zdarzyć, tak Donald Trump odpowiadał na pytanie korespondenta RMF FM w Waszyngtonie.
3: Za chwilę w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
4: A wcześniej inne słowa, czarno na białym napisane przez dowódcę operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych.
3: Do dziś głośno o komentarzu generała w sprawie katastrofy rosyjskiego bombowca.
4: Może się to zdarzyć. Przypominamy, tak, Donald Trump odpowiada na pytanie RMF FM dotyczące stałej bazy wojsk USA w Polsce.
3: W porannych faktach ponownie korespondent RMF FM w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski. Pawle, ze słów prezydenta USA nie wynika, że sprawa jest przesądzona.
5: Donald Trump jasno mówi, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. Kwestia ulokowania bazy jest wciąż analizowana. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział mi prezydent Donald Trump. Podkreślę, może się to zdarzyć. To są słowa prezydenta, który 17 września we wpisie w swoim serwisie społecznościowym stwierdził, że czynione są znaczne postępy w tej kwestii i dodał, że jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Moi rozmówcy w Waszyngtonie twierdzą jednak, że decyzje do grudnia nie zapadną na pewno, bo wciąż analizowana jest obecność sił USA w Europie. Co więcej, w oświadczeniu wiceszefa Pentagonu Elbridge'a Colby'ego dla Kongresu na temat realizacji strategii obronnej USA polityk napisał, że trwa badanie potencjalnych możliwości utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce. Wiele źródeł mówi, że to na razie analiza. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
4: Zemsta czy zbieg okoliczności? To jest jeden z tytułów publikacji za naszą wschodnią granicą po wpisie dowódcy operacyjnego rodzaju w Sił Zbrojnych generała Ireneusza Nowaka o katastrofie rosyjskiego bombowca strategicznego Tu-95.
3: W mediach społecznościowych zasugerował, że ta maszyna mogła być nosicielem rakiety, która w sierpniu naruszyła polską przestrzeń powietrzną i eksplodowała na Lubelszczyźnie.
4: Krzysztof Zasada teraz razem z nami w porannych faktach. Dzień dobry, Krzysztofie. Jak ten wpis został odebrany?
6: W mediach na wschodzie zawrzało. Wpis, który generał zamieścił po katastrofie Tu-95 na Bliskim Wschodzie brzmiał: być może ten egzemplarz był nosicielem CH-101, która zakończyła lot pod Tarnawą. Wiele osób odebrało to jako sugestię, że to nie była zwykła katastrofa. Stwierdzenie dało pole do spekulacji, że jeden z najwyższych polskich dowódców łączy eksplozję w Polsce z późniejszym wypadkiem maszyny. Pojawiły się teorie o udziale polskich służb specjalnych w zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Zwracano też uwagę na fakt, że generał Nowak bardzo rzadko zamieszcza wpisy na swym prywatnym internetowym koncie. On sam nie komentuje wpisu. W dowództwie usłyszałem: nie chcę podgrzewać atmosfery, a do tego ma ważniejsze sprawy na głowie.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry, moim gościem jest Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska. Witam, panie ministrze.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Panie ministrze, błąd komunikacyjny czy świadoma strategia generała Ireneusza Nowaka?
9: Jasne stwierdzenie faktów. Ja dodam jeszcze jeden. Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej.
8: No ale pytanie, czy one tak se same spadają, czy ktoś im pomaga?
9: Wszystko na ten temat powiedział pan generał Nowak, a ja tylko jeszcze raz dodam. Im więcej rosyjskich samolotów spada, tym lepiej. Prawda jest taka, że my dzisiaj widzimy zagrożenie, które dotyczy właśnie tego typu samolotów. W przypadku rakiet CH-101 to zagrożenie może znaleźć się nad Polską w ciągu de facto kilku minut i będziemy każde zagrożenie w oczywisty sposób neutralizować nad Polską.
8: To jest nasza nowa strategia komunikacyjna, że będziemy ostrzejsi, bo inny wpis głosi: Rosja prowokuje Polskę od lat. Mieliśmy presję na granicy, tajemnicze podpalenia, naloty dronów, spadające rakiety, wymieniać można długo. Reakcje były w najlepszym wypadku mocno stonowane. Aż dotąd.
9: Moim zdaniem dowódcy operacyjny, jak i polscy żołnierze trzymają w oczywisty sposób rękę na pulsie i na spuście. Dostosowujemy procedury, zmieniamy ustawy, prawo, żeby polskim żołnierzom, polskim pilotom dać możliwość działania zawsze i wszędzie, wtedy, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Strategia jest prosta. Obnażać Rosję, obnażać rosyjskie metody działania, intensyfikować wsparcie dla Ukrainy i budować jedność w ramach sojuszu. To są te trzy żelazne zasady reakcji.
8: Kilka dni temu mówił pan o tym, że jesteście w trakcie przygotowania i zmiany procedur, które dotyczą używania naszego myśliwstwa, lotnictwa myśliwskiego, ale też śmigłowców. Na jakim etapie jesteśmy?
9: Te przepisy w ramach Wojska Polskiego wchodzą właśnie w życie.
8: Właśnie, to znaczy dzisiaj, jutro?
9: Właśnie, to znaczy to jest kilka procedur, które są zmieniane od 1 października, czyli od
8: wczoraj.
9: Natomiast do tego dojdzie jeszcze kilka nowych procedur. Ale dla naszych słuchaczy powinno być jasne. My zmieniamy procedury, jeżeli chodzi o użycie uzbrojenia względem obcych statków powietrznych. Do tej pory, i tak jest standard w czasie pokoju, musi być kontakt wizualny, tak żeby pilot mógł potwierdzić, że to jest zagrożenie na 100%, a nie na przykład statek sojuszniczy.
8: A teraz nie?
9: My wprowadzamy procedurę, która się nazywa identyfikacją pozytywną, która zakłada, że jest to coś pomiędzy stanem pokoju a stanem wojny, czyli stan zagrożenia. I jest to suma kilku czynników, czyli na przykład odczyt radarowy, wlot do strefy zakazanej oraz na przykład informacja od sojuszników ukraińskich, że jest to rakieta manewrująca. To jest już podstawa dla pilota i dla dowódcy operacyjnego do wydania rozkazu o zestrzeleniu.
8: Pilot podejmuje decyzję, czy dowódca operacyjny?
9: Pilot na samym końcu naciska spust, natomiast to dowódca operacyjny wydaje rozkaz preautoryzacyjny, czyli taki rozkaz generalny o nakazie albo możliwości użycia uzbrojenia względem obcego statku powietrznego. Ja, wie pan, byłem wtedy w nocy z 9 na 10 razem z dowódcą operacyjnym na stanowisku dowodzenia. Słyszałem, jak dowódca operacyjny wydawał rozkazy pilotom. To naprawdę bardzo wyjątkowy moment. Ten clear to engage, fire, fire, fire. Potem informacje od pilotów o zestrzeleniach dronów nad Polską, to brzmiało w jakiś sposób niewiarygodnie, ale to się zdarzyło. Pierwszy raz w historii NATO piloci nad Polską zestrzelili rosyjskie statki powietrzne.
8: Ale cały czas mówimy o zestrzeliwaniu nad Polską. Nie ma możliwości na razie, żeby strzelać do statków powietrznych, nawet szybko się poruszających nad Ukrainą.
9: Nie ma takiej możliwości, natomiast jeżeli na przykład rakieta manewrująca znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, no to oczywiście nie sądzę, żeby komukolwiek zadrżała ręka.
8: Panie ministrze, co z tą bazą amerykańską w Polsce? Słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź Donalda Trumpa, która była, tak bym powiedział, mało zdecydowana.
9: Kwestia bazy amerykańskiej z polskiego punktu widzenia jest kluczowa. Ja tutaj...
8: Ale jest załatwiona, czy nie jest? Bo to jest dla nas kluczowe pytanie.
9: Na pewno nie powiemy tak, dopóki nie będzie ogłoszona w oczywisty sposób decyzja. Uważam, że jest blisko tej decyzji. Ta lokalizacja została wstępnie wybrana. Tak jak mówiłem, bierzemy pod uwagę dwa miejsca. To jest województwo dolnośląskie i województwo wielkopolskie.
8: Okolice Wrocławia i okolice Poznania.
9: Decyzja zostanie podjęta wspólnie z Amerykanami. No, każdego dnia przybliżamy się do tej decyzji. Oby tak było. No, dla nas ma to fundamentalne znaczenie.
8: A ile żołnierzy w tej chwili amerykańskich jest w Polsce?
9: Tylko coś panu powiem, bo myślę, że to ma też znaczenie. Kilka tygodni temu miałem przyjemność być w Białym Domu i rozmawiałem z doradcami prezydenta Trumpa. I oni powiedzieli jasno, że jeżeli Polska myśli o stałych bazach, to kluczowy jest podpis premiera Donalda Tuska. I wtedy, te kilka tygodni temu, rozpoczął się wielki proces, uchwała Rady Ministrów, jasny wniosek rządu i budowanie tego zaplecza, bo to rząd zrobi, rząd sfinansuje i rząd zaprogramuje razem z Ameryką. Natomiast wsparcie prezydenta Nawrockiego jest tutaj absolutnie ważne.
8: A ja wrócę do pytania, ile mamy żołnierzy amerykańskich w tej chwili w Polsce?
9: W Polsce w ciągu ostatnich lat jest zawsze pomiędzy 6 a 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
8: A ile jest w tej chwili?
9: Myślę, że w tej chwili jest około 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
8: Mówił pan o tym, że wrócą te rotacyjne jeszcze w sierpniu. W lipcu tego roku mówił pan, że w ciągu 3 miesięcy wrócą te rotacyjne oddziały, ale te wypowiedzi Kolbiego są takie, że nic na to nie wskazuje. Oni chyba nie wrócą do nas.
9: Wracają inne oddziały, to znaczy to jest rotacja składająca się z wielu różnych jednostek amerykańskich.
8: Ale wciąż nie mamy 11 tysięcy, które mieliśmy. To znaczy wróciliśmy do stanu trochę wyższego, jeżeli to jest 7 tysięcy, trochę wyższego niż ten, który był przed pełnoskalową inwazją.
9: To w ciągu ostatnich kilku lat zawsze było między 6 a 10 tysięcy. My się przyzwyczailiśmy do tej liczby i mówiliśmy o około 10 tysiącach żołnierzy. Natomiast oczywiście pracujemy nad tym, żeby ta obecność była większa, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę i to też mówili moi rozmówcy w Białym Domu, że poza samą liczbą żołnierzy oczywiście kluczowe są zdolności. Zdolności do odstraszania, typ tych żołnierzy. No tak. To znaczy my chcemy żołnierzy z doświadczeniem bojowym, z możliwością do dalekich, precyzyjnych uderzeń, ludzi doświadczonych wojną. To jest jakby klucz. Te dwie rzeczy łączymy.
8: Postawiamy kropkę, żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
3: Identyfikacja pozytywna. I nie tylko. Dzisiaj w porannej rozmowie w RMF FM.
4: Około 7 tysięcy amerykańskich żołnierzy jest w tej chwili w Polsce, tak mówi Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Od teraz w informacyjnym radiu RMF 24 polecamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Ilu w tej chwili amerykańskich żołnierzy stacjonuje w Polsce?
2: To było jedno z pytań, jakie padło w porannej rozmowie w RMF FM z wiceministrem obrony narodowej Cezarym Tomczykiem. Odpowiedź?
3: W Polsce w ciągu ostatnich lat jest zawsze pomiędzy 6 a 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
4: W tej chwili?
3: Myślę, że w tej chwili jest około 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Zgodnie z zapowiedziami polskiego i amerykańskiego resortu obrony, docelowa obecność wojsk USA w Polsce ma wzrosnąć do około 15 tysięcy żołnierzy. W tym do 5 tysięcy ma być ulokowanych w planowanej stałej bazie Amerykanów.
3: Kwestia bazy amerykańskiej z polskiego punktu widzenia jest kluczowa. Ja tutaj...
4: Ale jest załatwiona czy nie jest, bo to jest dla nas kluczowe pytanie.
3: Na pewno nie powiemy tak, dopóki nie będzie ogłoszona w oczywisty sposób decyzja. Uważam, że jest blisko tej decyzji.
2: Cała rozmowa Tomasza Telejkowskiego z Cezarem Tomczykiem jest na rmf24.pl. Zdarzenie dwóch samochodów osobowych w Ciecierzynie na Lubelszczyźnie.
1: Tam na Krajowej 19 między Lublinem a Lubartowem policja kieruje ruchem.
2: A teraz Donald Trump na kampanijnym szlaku przed wyborami połówkowymi.
1: Zostało 5 tygodni kampanii. Wiadomo, że przed wyborami warto pokazać się w towarzystwie tych największych.
2: Dennis Rodman, ponad 2 metry wzrostu, towarzyszył Trumpowi podczas wystąpienia w fabryce samochodów ciężarowych w Denton w Teksasie. W historii NBA, rekordzista w zbiórkach, i teraz mocne słowa, jest moim przyjacielem, tak mówił Trump.
1: Z Denton Rodmana łączy przeszłość. Grał w koszykówkę w lokalnej drużynie uniwersyteckiej.
2: A potem wielka kariera Rodmana w NBA, 5 tytułów mistrzowskich, w tym 3 razy z rzędu z Chicago Bulls.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Rumunia dziś kolejnym rywalem piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Początek meczu 20:45 na Narodowym w Warszawie.
1: W faktach sportowych Wojciech Marczyk. Wojtku, witam, mecz panie. Ważny dla obu reprezentacji.
7: No dla naszej, dlatego, że jeszcze jest bez wygranej i porażka znacznie przybliży biało-czerwonych do dywizji C Ligi Narodów. Dlatego cel na dziś jest tylko jeden, zaznacza pomocnik naszej kadry Wiktor Nowak.
8: Cel jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
7: Rumunia na koncie ma 2 porażki. Przegrana dziś nie tylko przybliży tę reprezentację do spadku, ale może też kosztować posadę trenera Georga Hadziego. Do ligowego grania wracają dziś siatkarki. Rusza nowy sezon Tauron Ligi. Ten sezon otworzy się o 17:30 meczem w Kaliszu. Miejscowy MKS zagra z Budowlanymi Łódź. Wieczorem zaś starcie Unii Opole z Chemikiem Police. Tauron Liga Kobiet w tym sezonie będzie jeszcze mocniejsza, zapowiada Katarzyna Zaroślińska-Król, atakująca zespołu z Opola.
9: Patrząc na papierze na niektóre zespoły, można stwierdzić, że wzmocniły się i dlatego tym samym myślę, że ta liga zyska bardzo na emocjach, na tym, że te mecze będą na wysokim poziomie.
7: A przypomnę, tytułu broni zespół Budowlanych. Nowy sezon PGE Basket Ligi zainaugurują dziś koszykarze. W pierwszym meczu mistrz Polski Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Wieczorem zaś Trefl Sopot zmierzy się z Dzikami Warszawa. Zespół ze stolicy ma pewną przewagę, bo rozegrał już kilka meczów o stawkę w eliminacjach Ligi Mistrzów.
10: Rozegrali już dosyć sporo spotkań razem, są zgrani i to też się przekłada na ich statystyki w ofensywie, rzucają w granicach 100 punktów na mecz.
7: Mówił gracz Trefla Szymon Zapała, a początek tego spotkania o 20:15.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
11: Mamy kilka dobrych pomysłów na nowoczesny biznes dla Polaków, szczególnie młodych.

ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Posłuchajcie faktów w RMF FM. Jest 11. Magdalena Wojtoń.
2: Zapraszam. W faktach tańsze paliwo od jutra do końca roku. Powtarzamy te dobre dla kierowców informacje. Bruksela nie zwiększy limitów na ukraińskie produkty rolne. Komisja Europejska odrzuca zabiegi Kijowa o większy dostęp do unijnego rynku, m.in. dla pszenicy i cukru. Za moment też fakty kulturalne w RMF FM, a w nich m.in. połączenie kultury i sportu. Na jednym tankowaniu przeciętnie zaoszczędzimy około 50 zł. Od północy czeka nas wyraźna obniżka cen paliw. To zostało już oficjalnie zapowiedziane. Ale żeby było na piśmie, to brakuje jednego tylko dokumentu. Na to zwraca uwagę Krzysztof Berenda. Krzysztofie, dzień dobry.
3: Zgadza się, dzień dobry.
2: Czego brakuje?
3: Brakuje jeszcze obwieszczenia ministra energii ustalającego maksymalne ceny paliw. Pamiętamy, tak jak kilka miesięcy temu, tak i teraz Miłosz Motyka będzie każdego dnia ogłaszał, ile paliwo może kosztować. Dziś o 12.30 ma konferencję w Brzegu. No i jest szansa, że właśnie wtedy oficjalnie i formalnie ustali, za ile będziemy tankować. Na razie od pozostałych ministrów słyszymy, że paliwo tanieje mniej.

0: Mniej więcej o złoty 30 za litr, no i to by oznaczało, że cena benzyny powinna spaść z obecnego poziomu 8,19 w okolice 6,90, natomiast cena diesla powinna spaść z 9,14 gdzieś w okolice 7,90. Takie konkretne poziomy poznamy po południu. To wszystko oznacza, że z tankowaniem naprawdę opłaca się poczekać do północy, bo od północy, o ile politycy po drodze czegoś nie zawalą, będzie taniej.
1: Także w RMF FM sprawdzajcie fakty. Niezidentyfikowany dron rozbił się w nocy na terytorium Rumunii. Po uderzeniu w ziemię w okolicach miejscowości Tulcza przy ukraińskiej granicy doszło do pożaru. Nikomu nic się nie stało. To trzeci od niespełna tygodnia przypadek wlotu drona z Ukrainy do Rumunii. Komisja Europejska nie zamierza zwiększać limitów na ukraińskie produkty rolne, ustaliła nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginou. Kijów od kilku dni zabiegało to m.in. dla pszenicy, cukru czy produktów skrobiowych, czyli towarów szczególnie ważnych dla polskich rolników. Na linii teraz Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginou. Kasiu, jaka jest odpowiedź komisji, no i co to oznacza?
2: Dla polskich rolników stanowisko komisji jest bardzo korzystne, bo większy import z Ukrainy oznaczałby większą konkurencję i niższe ceny. A właśnie napływ ukraińskich produktów w latach 2022-2023 doprowadził do masowych rolniczych protestów. Komisja Europejska argumentuje, że obecne kontyngenty są wystarczające, a dane handlowe potwierdzają, że są sprawiedliwe i zrównoważone. Ukraina jednak nie rezygnuje z walki o unijny rynek. Chce bardziej elastycznych zasad korzystania z kontyngentów i mniej biurokracji. Zabiega też o unijne wsparcie w związku z tym, że transport produktów rolnych podrożał po rosyjskich atakach na ukraińskie porty.
1: Do Ministerstwa Cyfryzacji dotarł sygnał o kolejnym możliwym wycieku danych, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Tym razem chodzi o oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach dentystycznych Felk Software. Sprawę wyjaśnia zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego, który działa w Rządowym Centrum E-Zdrowia. Policjanci przeprowadzili dzisiaj kontrolę osób poruszających się po Krakowie na hulajnogach. Zapominalskim mundurowi rozdawali kaski.
3: Widziałem, że przyjechałeś na hulajnodze, tylko czegoś brakuje nam, prawda? Dzisiaj, żebyś mógł bezpiecznie poruszać się po drodze, ten kask zostaje u ciebie. Może tak być?
4: Tak, dziękuję bardzo.
3: Ale obiecaj mi, że będziesz zawsze jeździł w kasku, bo to jest twoje bezpieczeństwo. To nie chodzi o to, że nie wiem, że policja ci gdzieś złapie, że dostaniesz mandat, tylko w momencie, gdy najedziesz na jakąś przeszkodę i się wywrócisz, to twoja głowa jest bezbronna. Kask może pomóc ci ochronić, pomoże ci przeżyć na pewno. Proszę cię bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
5: Dzisiaj tak miło i przyjemnie, jeśli chodzi o kontrolę.
3: Tak, chcemy ten poświęcić dzień właśnie na bardziej profilaktyczne, edukacyjne, bo chodzi o bezpieczeństwo. Tak? Tu nie chodzi o ilość mandatów, nie tędy droga. Chcemy zachęcić użytkowników właśnie do korzystania z własnej tej ochrony, czyli właśnie kasków, jak również też do bezpiecznej jazdy.
1: Mówił naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Kamil Szumny z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. A już teraz?
6: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Ze mną Marlena Chudzio, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: I na początek nietypowy miks sportu i kultury.
7: Na stadionie Wisły Kraków odbywa się Kraków Sport Film Fest. W programie historie prawdziwe i fikcyjne, wielkie zwycięstwa i spektakularne porażki. Filmy dokumentalne, dramaty, kino biograficzne i widowiskowe, a nawet animacja. A najważniejszym łącznikiem kina i sportu są tu emocje. Młodzi widzowie nadal mogą skorzystać z oferty Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. W 48 kinach w całej Polsce dostępnych jest szereg filmów dla tych, którzy zaczynają dopiero kolekcjonować kinowe doznania, w tym nastolatków.
8: Jest to bardzo trudne, żeby znaleźć film, który oddaje to doświadczenie bycia nastolatkiem w sposób autentyczny, nie tak zwany cringe'owy, czyli taki, no, że młody człowiek złapie się za głowę i powie, to nie jestem ja.
7: Ale w programie takie pozycje są, mówi dyrektorka programowa imprezy Agnieszka Sinicka. Stacjonarnie festiwal trwa do niedzieli, ale potem przenosi się do internetu. W krakowskim Teatrze Stu adaptacja oscarowego filmu Na Rauszu. To reżyserowana przez Artura Barona Więcka sztuka o kryzysie życiowym. Na scenie czterech bohaterów, zaprzyjaźnionych nauczycieli. Tłem zdarzeń jest polska rzeczywistość, a klasą publiczność. Premiera jutro, a dziś pokaz przedpremierowy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: W sumie to jestem trochę zszokowany, bo wyczytałem, że banan jest...

masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

firmy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: PM jest 12. Ewa Kwaśny, dzień dobry, Ewa.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. Policjanci w całym kraju oddają hołd sierżantowi z Bolesławca. 29-letni Nathan Sieroń został postrzelony podczas wykonywania obowiązków służbowych w Kraśniku Górnym. W faktach ostrzegamy kierowców podróżujących krajową 60 na Mazowszu. Są utrudnienia po wypadku, jedna osoba została ranna. Od jutra do końca roku mają obowiązywać obniżki akcyzy i VAT-u na paliwa. Ile konkretnie będzie kosztować paliwo? Czekamy na obwieszczenie ministra energii. Wybiła 12. Policjanci z całego kraju oddają hołd tragicznie zmarłemu podczas służby sierżantowi Nathanowi Sieroniowi. 29-letni policjant z Bolesławca pod koniec września został śmiertelnie postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Dziś odbywają się uroczystości pogrzebowe. W całym kraju teraz słychać syreny policyjnych radiowozów. Przed Komendą Główną Policji jest nasz wóz satelitarny i nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Wszędzie stoją policyjne radiowozy. Poza dźwiękiem syren włączyły też niebieskie światła. A na schodach i obok schodów Komendy Głównej Policji w kilku rzędach stoi kilkudziesięciu policjantów, którzy oddają hołd tragicznie zmarłemu koledze. W takich chwilach jak ta chcą uświadomić ludziom, że ich służba z narażeniem życia to nie tylko słowa.
4: Każdego dnia policjanci wychodząc do służby służą narodowi. Czy policjanci, którzy idą do tej ciężkiej służby, robią wszystko, żeby obywatele byli bezpieczni. I mamy świadomość, i my, i nasze rodziny, że nie zawsze do tego domu wrócimy.
3: Mówi inspektor Katarzyna Nowak. 29-letni sierżant Nathan Sieroń odszedł na wieczną służbę. Sprzed Komendy Głównej Policji Magdalena Greinert.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Przed krakowskim sądem okręgowym

0: Rusza właśnie jeden z dwóch zaplanowanych na dziś procesów w trybie wyborczym. Pierwszy proces wytoczył sztab kandydatki na prezydenta Moniki Piątkowskiej z Koalicji Obywatelskiej, drugi Łukasza Gibały ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który również startuje w wyborach. Przed Sądem Okręgowym w Krakowie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny. Witamy.
1: Dzień dobry.
0: Pawle, co zarzucają swoim przeciwnikom kandydaci?
1: Sztab Moniki Piątkowskiej i radni Koalicji Obywatelskiej pozwali Łukasza Gibałę za jego słowa w poniedziałkowej porannej rozmowie RMF FM o rzekomej gotowości części radnych koalicji do współpracy po jego ewentualnej wygranej. Ci stanowczo zaprzeczają, podpisali też oświadczenia, które mają być dowodem w sądzie.
2: My mamy oświadczenia 19 radnych klubu, czyli wszystkich osób z klubu Koalicji Obywatelskiej, którzy wprost mówią, że żadnych deklaracji Łukaszowi Gibale w tej materii nie składali.
1: Mówił radny koalicji Tomasz Daros. Łukasz Gibała z kolei zapowiedział, że nie wskaże osób, które miały zadeklarować mu współpracę.
3: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawnić. To jest tak, że w krakowskiej i w polskiej polityce bardzo potrzeba takich wartości jak umiejętność dochowania tajemnicy, czy jak po prostu po ludzku bycie fair.
1: O 14:00 jeszcze inna rozprawa w trybie wyborczym. Pełnomocnik Łukasza Gibały złożył pozew przeciwko Monice Piątkowskiej. Chodzi o jej publiczne wypowiedzi, według których Gibała miał w większości głosowań wstrzymywać się od głosu w Radzie Miasta. Kandydat na prezydenta domaga się sprostowania i wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Sprzed Sądu Okręgowego w Krakowie Paweł Konieczny.
0: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na Krajowej 60 na Mazowszu. W Kozłowie samochód osobowy zderzył się z dwiema ciężarówkami. Droga na odcinku Bielsk-Drobin jest zablokowana. Od jutra do końca roku mają obowiązywać obniżki akcyzy i VAT-u na paliwa. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano dziś w Dzienniku Ustaw. Było to możliwe dzięki podpisaniu wczoraj przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. Maksymalne ceny na stacjach będzie ogłaszał w obwieszczeniu minister energii. Rząd zapowiadał wcześniej, że obniżek możemy się spodziewać już w ten weekend. Z kierowcami z Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Kiedy będzie tankowanie?
5: No, niestety było dzisiaj już, ale będzie drugi weekend.
4: Weekend ma być już taniej.
5: Tak, no wiem o tym. Bardzo dobrze. Jestem zadowolony, jak każdy chyba.
4: A dzisiaj ile pan płacił za paliwo?
5: 9,19.
4: Diesel?
5: Diesel, no.
4: Czyli cały bak to ile, jak pan tankował? Do pełna?
5: Ponad 500 i nie jest do pełna nawet, no.
4: Teraz ma być o te może złotówkę, może ponad złotówkę mniej za litr.
5: No, szef się ucieszy.
4: Gdyby wrócił CPN w takiej formie, jak było pod koniec sierpnia, czy byłoby taniej o te mniej więcej złotówkę, zamiast 8,19 za litr 95, 7,19 powiedzmy, to byłoby to odczuwalne?
6: Dla użytkowników jak najbardziej tak.
4: Pan kiedy planuje tankowanie?
6: Jak mi się paliwo skończy.
0: Usłyszał w stolicy od kierowców nasz reporter Michał Dobrołowicz. Piłkarska reprezentacja Polski w swoim trzecim meczu Ligi Narodów zagra wieczorem z Rumunią. Oba zespoły są jeszcze bez zwycięstwa w tych rozgrywkach. Na linii teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, co wiemy o reprezentacji Rumunii?
7: Chyba najbardziej rozpoznawalną postacią tej kadry jest jej selekcjoner George Hagi, który w przeszłości występował m.in. w Realu Madryt czy Barcelonie.
8: To był znakomity zawodnik. Miałem okazję grać przeciwko niemu w Hiszpanii. W swoim czasie jeden z najlepszych zawodników w Europie.
7: Mówił prowadzący naszą kadrę Jan Urban, syn rumuńskiego selekcjonera Janisy, jest obecnie jednym z podstawowych zawodników tej reprezentacji. W kadrze naszych rywali jest też kilku graczy z polskiej ekstraklasy, w tym m.in. bramkarz Hindryś z Legii, który dziś może stanąć między słupkami, a także bramkarz Pogoni Szczecin Kożokar.
0: Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. A relacje w wieczornych faktach RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w sobotę Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Teraz przed mikrofonem Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Jest już obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Szczegóły za moment. Ukraina wstrzymuje ekstradycję Polaka ściganego czerwoną notą Interpolu, dowiedział się dziennikarz RMF FM. 63-latek jest podejrzany o gigantyczne oszustwa. Jest zażalenie na list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Złożył je obrońca byłego wiceministra sprawiedliwości. A pod lupą cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. Koszty utrzymania studentów. Jest obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na stacjach. I tak, za litr benzyny 95 zapłacimy jutro 6,73 zł. Benzyna 98 będzie kosztowała 7,59 zł. Cena za olej napędowy wyniesie maksymalnie 7,88 zł. Obniżki cen na stacjach zapowiadał wcześniej minister energii Miłosz Motyka.
3: Od soboty, przez cały weekend, także w poniedziałek, ceny na stacjach paliw będą niższe. Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw w Polsce. Rozporządzenie dotyczące VAT-u, rozporządzenie dotyczące akcyzy jest obowiązujące do końca roku.
2: Informował minister energii Miłosz Motyka. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania wczoraj przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
4: Aktualny obraz faktów.
2: Ukraina wstrzymała ekstradycję do naszego kraju Polaka zatrzymanego we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw na kwotę 120 milionów euro. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o Bronisława D., ściganego czerwoną notą Interpolu, który w marcu został zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskiej i ukraińskiej policji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy cię.
5: Dzień dobry.
2: Krzysztofie, dlaczego Ukraińcy nie wydali ściganego?
5: No, w korespondencji z polską stroną nie podali powodów. Napisali jedynie, że ustalone na 23 września termin jest nieaktualny. Zagadkowe są też ruchy lwowskich sądów z ostatnich tygodni w sprawie Bronisława D. Ten mężczyzna był ścigany od 2017 roku. Po zatrzymaniu w marcu trafił do aresztu i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zgodę na przekazanie go Polsce wydał ukraińskie władze, jednak sąd zwolnił podejrzanego z aresztu. Prokuratura złożyła zażalenie, a sąd wyższej instancji podtrzymał to rozstrzygnięcie. 63-latek jest na wolności. Nie ma kolejnego terminu przekazania go polskim służbom. W naszym kraju ma do odsiadki 4 lata za udział w grupie przestępczej. Dodatkowo jest podejrzany o kierowanie grupą, która na szeroką skalę dopuszczała się oszustw finansowych i prania pieniędzy.
2: Jest zażalenie na postanowienie o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie jest to jednak odwołanie zapowiedziane przez prokuraturę, ale złożone na korzyść ukrywającego się byłego wiceministra sprawiedliwości zażalenie jego obrońcy. Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, czego dotyczy to odwołanie i jakie jest jego znaczenie dla sprawy?
6: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując samego wydania listu żelaznego, mecenas Bartosz Lewandowski wskazuje na niedostatecznie jasne, jego zdaniem, zobowiązanie nałożone na jego klienta. Chodzi o zakaz, cytuję, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo podejmowania innych działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego. Adwokat chce uściślenia przez sąd, o jakie osoby chodzi. Czy na przykład przesłuchanych w sprawie świadków, czy jakieś być może inne osoby, na przykład wskazane z imienia i nazwiska.

0: dzięki zażaleniu w tej drobnej sprawie obie strony mają jednak szansę wcześniej dowiedzieć się, kto zostanie wylosowany, żeby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę w sądzie apelacyjnym.
1: Dziś w cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24 bierzemy pod lupę koszty utrzymania studentów i o tym właśnie rozmawiamy w Lublinie, jednym z najbardziej studenckich miast. Na Placu Skłodowskiej przed rektoratem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry, witamy.
2: Słoneczny dzień dobry.
1: Słonecznie witamy również. Dominiku, co studenci mówią o swoich portfelach?
2: Mówią, że portfele są szczupłe w przeciwieństwie do wydatków. Na co studenci wydają najwięcej pieniędzy?
3: Bilety, żeby tu dojeżdżać. Wydaje mi się 60 zł w jedną i drugą stronę, więc zakładam, że bilety. Więc powiem, że mieszkanie i dojazd.
2: I skąd wziąć na to pieniądze?
3: W tym wieku już można niby znaleźć pracę, ale wydaje mi się, że rodzice w tej chwili to jest najlepsza opcja.
2: Ile panie spodziewają się wydać na studia?
4: Miesięcznie 500 zł.
2: Pani wynajmuje?
4: Jeszcze nie, ale no z wynajmem to plus 1000 przynajmniej.
5: Co najmniej 2000 miesięcznie wyjdzie, a bez pracy jest jeszcze gorzej.
2: Do pracy pani planuje iść?
5: Planowałabym, ale na studiach dziennych też ciężko jest po prostu coś znaleźć.
2: A rzeczywiście ciężko jest to pracę na studiach dziennych?
6: No, ja złożyłem 40 CV, jeszcze żadnej odpowiedzi. Naprawdę.
2: O kosztach studiowania możecie porozmawiać z nami na Placu Skłodowskiej. Zapraszam.
1: Zapraszamy i polecamy. Dominik Smaga, cykl Twoje zdanie w Radiu RMF 24 trwa jeszcze przez godzinę. A w faktach o 14 zabierzemy Was na jesienny spacer w Pieninę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Cztery minuty do losowania. Ostatnia szansa, żeby...

0: tajemniczą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny, słuchamy.
2: Zapraszam. Powtarzamy, tankowanie tańsze od północy o ponad złotówkę, tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. W faktach także o niedzielnym proteście przed Ministerstwem Rolnictwa. Organizacje prozwierzęce chcą większych kojców dla psów.
3: Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni dla setek tysięcy psów w naszym kraju.
2: Aktywność fizyczna w młodym wieku może chronić przed depresją w wieku dorosłym, przekonują badacze z Uniwersytetu Tasmanii i o tym też w faktach. W poniedziałku na stacjach zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7 zł 88 groszy za diesla. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, które zacznie obowiązywać od północy. O powrocie rządowych regulacji cen paliw mówił na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Wysłuchał jej nasz reporter Jakub Rybski.
4: Zgadza się, dzień
2: witamy.
4: Dobry.
2: Jakubie, co jeszcze usłyszeliśmy od ministra energii?
4: Minister energii przyznał, że obniżka cen paliw będzie kosztowała państwo w sumie 10 miliardów złotych, ale zaznaczył, że budżet na tym nie ucierpi. Miłosz Motyka dodał, że wprowadzenie tej obniżki było możliwe dzięki wczorajszemu podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
5: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad miliard złotych więcej.
4: Wyliczał Miłosz Motyka. Przypomnę, że Karol Nawrocki stwierdził w orędziu, że podpisując ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku.
2: W niedzielę organizacje prozwierzęce będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Nie podoba im się proponowana przez resort minimalna powierzchnia kojca dla psów. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, o co będą walczyć protestujący?
6: O zmianę przepisów. Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa dotyczący wielkości kojców dla psów. Najmniejsze mają mieć 4 metry kwadratowe, największe tylko 10. W zależności od wielkości psa dla organizacji prozwierzęcych to więzienie, a nie kojec.
3: Jest to projekt absolutnie niehumanitarny, niedopuszczalny. On nie może po prostu wejść w życie. Można sobie łatwo wyobrazić 2 metry w jedną, 2 metry w drugą. Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni dla setek tysięcy psów w naszym kraju.
6: Mówi Magdalena Silska z Otos Animals i jej organizacja proponuje znacznie większe kojce od 15 do 24 metrów kwadratowych. Ministerstwo rozważa zmiany w projekcie.
7: Jesteśmy otwarci jako ministerstwo, jesteśmy gotowi na podjęcie takiej rozmowy, analizy, żeby ta wielkość była optymalna dla psów.
6: Deklaruje wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i nie wyklucza, że pojawi się na niedzielnym proteście. Konsultacje dotyczące projektu trwają do środy.
8: Najnowsze odkrycia naukowe w faktach RMF FM.
2: Aktywność fizyczna w młodym wieku może chronić przed depresją w wieku dorosłym i starszym. Nowe wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Tasmanii przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
2: Witamy cię. Grzegorzu, dane zbierano naprawdę długo.
9: Tak, 30 lat. Najpierw grupę 1000 Australijczyków w wieku od 7 do 15 lat oceniano pod kątem kondycji fizycznej z pomocą testów, takich jak bieg na 1,5 kilometra czy skok w dal z miejsca. Po ponad 30 latach poddano ich szczegółowym wywiadom diagnostycznym pod kątem depresji. I okazało się, że dzieci i nastolatki o wyższej wydolności krążeniowo-oddechowej rzadziej zapadały potem w wieku dorosłym na depresję. Zależność była przy tym szczególnie wyraźna w przypadku kobiet. Bieganie, pływanie, jazda na rowerze za młodu to prawdziwa inwestycja w zdrowie psychiczne. Można powiedzieć, im więcej Jaś pobiega, tym mniej Jan się będzie martwił.
2: Piękna pogoda w weekend będzie zachęcać nie tylko do biegania. W Pieninach zrobiło się kolorowo, a turyści mówią o złotej polskiej jesieni. Są koneserzy, którzy w okolicy Trzech Koron przyjeżdżają specjalnie o tej porze roku.

0: ładnie. Jakby było nieładnie, to byśmy nie przyjechali.
1: Jesień to najładniejsza w Pieninach?
0: No, można tak powiedzieć. O tej porze roku jest fajnie.
2: Myśmy tu kiedyś za dziecka z rodzicami przyjeżdżali. Także popaliśmy właśnie tym spojem Dunajca. Przypominają mi się młode lata. No widoki są przepiękne. Zawsze mi się góry podobały.
1: Najlepsza pora roku, żeby tutaj wpaść?
3: No, każda pora jest dobra.
1: Ale jesienią wyjątkowo ładnie, tak?
3: No, jest kolorowo i mało ludzi.
4: Usłyszał od turystów nasz reporter Maciej Pałachicki. Ładna pogoda ma się utrzymać w weekend prawie w całym kraju.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: A to my, wasze chłopaki.
7: Naderzyłeś się w mikrofon.

Wiatrem Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop, polskie, dance, hip-hop. Polski hip-hop. Stacje RMF Fresh. Tylko w RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: codziennie.
1: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
2: Jak my jeszcze są w pracy, w takim razie wszyscy posłuchajmy faktów RMF FM, które ma dla nas Ewa Kwaśny.
3: Zapraszam. Mamy nowe fakty dotyczące Ukraińca zatrzymanego z amunicją podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. Jest akt oskarżenia w jego sprawie. Groźne wypadki drogowe w Małopolsce i na Mazowszu. Rząd zapowiada obniżki na stacjach benzynowych. Kierowcy czekają na tańsze paliwo.
4: Bardzo dobrze, jak będzie taniej, bo na razie to od wczoraj do dzisiaj 2 grosze tylko staniało na Orlenie.
3: Polska kadra szykuje się na Rumunię. Wieczorem kolejny mecz w piłkarskiej Lidze Narodów. 8 lat więzienia grozi Ukraińcowi zatrzymanemu z nielegalną amunicją podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Próbował wejść na imprezę tuż przed jej oficjalnym otwarciem z udziałem przedstawicieli rządu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, jest akt oskarżenia wobec cudzoziemca. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
5: Ukraińc jest przedsiębiorcą, miał uczestniczyć w targach. Przyjechał z Ukrainy do Kielc z 2 partnerami. Przy jednej z bram ochrona znalazła przy nim magazynek z 7 sztukami ostrej amunicji. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdził, że ta amunicja należy do niego. Jak tłumaczył, nie miał świadomości, że jest w plecaku, z którym wchodził na imprezę. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu mężczyzny, natomiast prokuratura zastosowała wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju. Dlatego trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wysyłając akt oskarżenia do sądu, śledczy utrzymali ten środek zapobiegawczy. Jeśli sąd podczas rozprawy uchyli ten zakaz, bez względu na etap sprawy, funkcjonariusz w konwoju zawiozą podejrzanego na przejście graniczne, na którym przekażą go ukraińskim służbom.
6: Fakty ważne dla kierowców. W RMF FM.
3: Groźny wypadek na drodze krajowej nr 44 w pobliżu Zelczyny w Małopolsce. To odcinek Kraków-Oświęcim. 3 osoby zostały ranne w zderzeniu 3 samochodów osobowych. W Małopolsce wypadek także na drodze krajowej nr 52 w Andrychowie. 1 osoba została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazdy przez miasto. Kolizja 3 osobówek na autostradzie A2 w pobliżu Brwinowa na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Jedźcie ostrożnie. Kierowcy czekają na obniżki na stacjach benzynowych. Za litr benzyny 95, przypominamy, zapłacimy jutro 6,73 zł. 98 będzie kosztowała 7,59 zł. Olej napędowy maksymalnie 7,88 zł.
7: Bardzo się cieszę. Ważne dla kierowców. Nie jest to jeszcze idealna cena, no ale na pewno lepsza niż powyżej 8. Każda złotówka oszczędności to jest pozytywna sytuacja.
8: Będzie trochę taka ulga dla kierowców?
7: Myślę, że tak i myślę, że to też przełoży się pozytywnie na branżę transportową.
8: Dzisiaj jeszcze powyżej 8 zł, jutro trochę taniej. Co pan o tym sądzi jako taksówkarz?
4: No, bardzo dobrze, jak będzie taniej, bo na razie to od wczoraj do dzisiaj 2 grosze tylko staniało na Orlenie. A jak będzie od jutra 1,20 zł chyba taniej?
8: Będzie duża różnica dla pana?
4: No, dla mnie bardzo duża będzie. Ja codziennie jeżdżę po mieście, codziennie tankuję, także duża różnica będzie.
3: Usłyszała na jednej ze stacji paliw w Szczecinie reporterka RMF FM Anna Pałamar. Dzisiaj 3. mecz reprezentacji Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wieczorem zagramy na Stadionie Narodowym z Rumunią. Na tym spotkaniu będzie nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański. Witamy, Patryku. Na jaki skład może postawić selekcjoner Jan Urban?
9: Na razie pewne jest to, że z trybun ten mecz obejrzy obrońca Przemysław Wiśniewski. No i decyzji Urbana trudno nie łączyć z meczem ze Szwecją. Tam obrońca odpuścił krycie, Jokeresz strzelił nam bramkę, a Wiśniewski tłumaczył, że w tej sytuacji zachował się prawidłowo.
10: No traktuję to jako niefortunne słowa po prostu.
9: Mówił wczoraj trener Urban. Selekcjoner dodaje, że będzie stawiał na młodzież, ale jest warunek do spełnienia.
10: Musi być lepsza od danego zawodnika na danej pozycji.
9: No wreszcie, wybierając skład na wieczorny mecz, selekcjoner musi myśleć o zbliżającym się pojedynku z Bośnią i Hercegowiną.
10: Znowu gramy. Jest tylko 2 dni przerwy.
9: Zatem wiele czynników. No można jednak oczekiwać, że do wyjściowego składu wróci Robert Lewandowski, bo Urban twierdzi, że jego dyspozycja w trakcie zgrupowania rośnie. Warszawa, Patryk Serwański.
3: Początek meczu o 20:45. Relacje ze Stadionu Narodowego w wieczornych faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

Potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

had lost all of my belief, you see.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Łukasz Gibała przegrał proces wytoczony mu w trybie wyborczym przez krakowskich działaczy Koalicji Obywatelskiej. Chodziło o jego wypowiedź na antenie RMF FM, że zgłosiło się do niego 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy. Sąd nakazał mu sprostowanie tych słów. W kolejnych faktach relacja naszego reportera z sądu w Krakowie. Uwaga kierowcy, kolizja 3 samochodów osobowych na czwórce między węzłami Chrzanów i Rudno w Małopolsce na wysokości Alwerni. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Krakowa. Utrudnienia na czwórce w województwie dolnośląskim w pobliżu węzła Jadwisin. Zepsuta ciężarówka blokuje pas jezdni w kierunku Wrocławia. Manchester City odwołał się od werdyktu komisji, która uznała klub winnym łamania zasad finansowych angielskiej ekstraklasy w latach 2009-2018. Co było w stanowisku klubu?
2: W krótkim oświadczeniu władze klubu zaznaczyły, że orzeczenie komisji zawiera ich zdaniem rażące błędy prawne i nie można uznać go za wiążące. Podkreślając swoją niewinność, klub dodał, że złożył kompleksowy zestaw niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Niezależna komisja zarzuciła Manchesterowi City zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów oraz utrudnianie śledztwa. Kary mogą być za to bardzo srogie, od utraty punktów przez odebranie tytułów zdobytych w okresie objętym postępowaniem, aż po degradację z Premier League.
1: O czym informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest dystrybutor cyberzabezpieczeń.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Dzień dobry.
1: Teraz łączymy, witamy.
0: Tak jest.
1: Pawle, jakie było uzasadnienie?
0: A według sądu Łukasz Gibała nie przedstawił, którzy radni mieliby zadeklarować współpracę z nim po wygranych wyborach.
2: Postawa z punktu widzenia ogólnożyciowego godna podziwu, żeby, że się tak wyrażę, nie sypać. No ale procesowo no to jest, sąd to ocenił w ten sposób, jak to ocenił.
0: Komentował Jan Hoffman, reprezentujący przed sądem komitet Łukasza Gibały. Rafał Rozwadowski, adwokat strony przeciwnej, zwraca uwagę, że sąd przychylił się do roszczeń.
3: Uważam, że sąd ocenił w sposób drozgowy materiał dowodowy w niniejszej sprawie, dokonał szczegółowej analizy i orzekł zgodnie z wnioskiem.
0: Łukasz Gibała będzie musiał sprostować wypowiedź zarówno na antenie RMF FM, jak i w swoich mediach społecznościowych. Orzeczenie jest nieprawomocne. Drugi zaplanowany na dziś proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku. Sprzed Sądu Okręgowego w Krakowie, Paweł Konieczny.
4: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 20 w pobliżu Szymbarka w Pomorskiem.
1: Tam zderzenie dwóch samochodów osobowych. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Trzy osobówki zderzyły się w pobliżu węzła Rzeszów Północ na Podkarpaciu.
4: Zablokowany jest pas w kierunku Korczowej. Wczorajsza decyzja prezydenta o podpisaniu ustawy umożliwiającej obniżkę cen paliw dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do dziś rozpala polityczne emocje.
1: Premier Tusk zamieścił w internecie nagranie, w którym przechodzi obok Belwederu i pyta, cytujemy, i po co było tak rumakować?
4: Prezydencki minister Marcin Przydacz. No!

0: Słuchacie RMF Relax.
1: We sit together on the sofa.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Osoby zginęły, a 17 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków na północnym wschodzie Ukrainy.
2: Wśród poszkodowanych są dzieci.
1: Miasto zostało zaatakowane kierowanymi bombami lotniczymi.
2: Rosjanie uderzyli w prywatne domy w dwóch dzielnicach miasta. Brane pod uwagę lokalizacje bazy wojsk USA w Polsce to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz, oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Wicepremier podkreślił, że ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.
3: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
2: Naszym zadaniem jest przedstawić najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: Jedna osoba została ranna w zderzeniu busa z autem osobowym w pobliżu Antoniewa na drodze krajowej numer 92 na Mazowszu.
2: Trasa jest zablokowana.
1: I czas na fakty kulturalne RMF FM, a w nich świat muzyki.
2: Zaprasza Marlena Chudzio. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie rozpoczyna wieczorem nowy sezon artystyczny. W Złotej Sali Lodowego Pałacu zabrzmi m.in. muzyka Beethovena i Chopina.
5: Mamy specjalnego gościa, Dawida Krikuli, jednego z laureatów, jednego z finalistów ostatniej edycji konkursu Chopinowskiego. Głośne nazwisko. To o nim właśnie mówiono bardzo często w kontekście tego, że nie wygrał i dlaczego nie wygrał.
4: Mówi dyrektor Szczecińskiej Filharmonii Przemysław Neumann. Nowochódzkie Centrum Kultury to obowiązkowy punkt na kulturalnej mapie wszystkich kochających fotografię. W tym miesiącu zobaczymy tam aż 7 wystaw. W tym propozycje Ewy Bilan-Stoch, Warstwy kamuflażu. Artystka fotografowała ukraińskich żołnierzy.
6: Wystawa jest bardzo przejmująca. Jak autorka sama mówi, nie wszyscy z tych zdjęć żyją, bo niektórzy już zginęli na froncie niestety. Te obrazy są w ogóle oprawione w fragmenty skrzynek po amunicji.
4: Mówiła Monika Stachnik-Czapla, prezes krakowskiego klubu fotograficznego. Kocia Szajka, czyli grupa szalonych detektywów, będzie grasować w Teatrze Lalek Gulliver w Warszawie. To propozycja dla młodych widzów. Jutro premiera spektaklu na podstawie jednej z książek z całej serii autorstwa Agaty Romaniuk. Reżyserka Joanna Zdrada wybrała tytuł Kocia Szajka i duchy w teatrze.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy. Jest wyrok sądu apelacyjnego w bulwersującej sprawie Przemysława L. z Kłodzka.
3: Komisja Europejska alarmuje, jest kryzys cenowy na rynku paliw.
2: Polscy piloci F-16 świętują.
4: Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu.
3: Zaprosimy też na spacer nad morzem.
5: Pogoda to jest wymarzona. Przede wszystkim spokój, cisza, najlepsza pora.
2: To fakty RMF FM o 17.
3: Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka, skazanego za pedofilię.

0: zostało uwzględnione.
1: Wyrok jest prawomocny.
2: Bruksela przyznaje, że mamy kryzys cenowy na rynku paliw.
3: Ceny diesla w Europie od końca lutego podwoiły się, a gazu wzrosły o 140%, poinformowała Komisja Europejska.
2: Wysokie ceny uderzają już zarówno w mieszkańców, jak i w europejski przemysł, przyznała rzeczniczka komisji.
3: Na linii korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie są przewidywania Brukseli?
4: Komisja Europejska zapewnia, że w Unii na razie nie ma problemu z dostawami diesla. Bruksela monitoruje jednak sytuację i koordynuje działania z państwami członkowskimi. Sprzeciwia się amerykańskiemu pomysłowi ograniczenia eksportu paliwa. Zdecydowanie odrzucamy jakikolwiek zakaz diesla. Taki zakaz nie byłby korzystny dla nikogo, powiedziała rzeczniczka komisji Anna Kaisa-Itkonen. Jednocześnie państwa Unii rozmawiają o możliwości uwolnienia strategicznych rezerw paliwa.
2: Już wiadomo, że liderzy G7 zdecydowali o uwolnieniu 100 milionów baryłek paliw w ciągu 4 miesięcy. To już 20 lat samolotów F-16 w polskiej przestrzeni powietrznej.
3: W 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu Krzesinach zorganizowano obchody okrągłej rocznicy obecności myśliwców.
5: Po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, jednak lot faktyczny bardzo emocjonujący. Ja jestem pilotem wywodzącym się z samolotu MiG-21 i w momencie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłem w pełni wyszkolonym instruktorem na samolocie MiG-21 z nalotem ponad 1000 godzin, więc to był proces przeszkolenia. Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko. Nie było talii furgowej dla nas, jako polskich pilotów. Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu i nowego zupełnie systemu w jednym momencie.
2: O swoich wrażeniach związanych z tymi samolotami opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce.
6: Fakty z nadmorza w RMF FM.
3: Prawie 20 stopni, błękit morza, błękit nieba i pełne słońce.
2: Jak mówią wypoczywający w Stegnie na Mierzei Wiślanej nad Zatoką Gdańską, otrzymali prezent od pogody.
7: Przemaszerujemy tu kilka kilometrów, trochę lasem, trochę plażą.
8: Warto przyjechać do Stegny? Tak?
9: Pewno, że warto. Pogoda to jest wymarzona. Przede wszystkim spokój, cisza, najlepsza pora.
8: Pogodowo. Październik zaskakuje?
7: Zaskakuje. Jest cudownie.
8: Opalić się można? Jeszcze trochę próbować?
7: Można. Jeszcze słoneczko daje.
10: Słońce świeci, nie ma wiatru, więc wypoczywamy sobie.
2: Zazdrościmy, prawda?
3: No i tak.
2: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
3: No a ile jeszcze będzie lata tej jesieni? To jest pytanie. Prognozę możecie sprawdzić na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Kilka dni może zająć Centrum E-Zdrowia weryfikacja doniesień na temat możliwego kolejnego wycieku danych medycznych.
2: Jak informowaliśmy w faktach, może chodzić o cyberatak na oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych.
1: Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej.
2: Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed. 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej 92 w pobliżu Antoniewa na Mazowszu.
1: To odcinek między Sochaczewem a Łowiczem. Tam zderzenie osobówki z busem. Trasa jest zablokowana. Władze Szczecina nie zabezpieczą rozpadającej się kamienicy przy ulicy Chorzej.
2: Pod koniec sierpnia 9 rodzin musiało pilnie ewakuować się z budynku po nocnym tąpnięciu. W ciągu kilku godzin szczeliny pogłębiły się o kilka centymetrów.
1: W sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
3: Pomóc miało miasto, ale wycofało się z tej decyzji. Dlaczego, tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
4: Przedstawiliśmy uchwałę, która odnosiła się jedynie do zgody na wykonanie zabezpieczenia i przejęcia nadzoru nad wykonaniem prac. Taka uchwała nie została przyjęta przez wspólnotę mieszkaniową.
3: Jak mówił mi mecenas Piotr Barwina, który reprezentuje mieszkańców w tej sprawie, uchwała zaproponowana przez Zbilk uchylała furtkę, by w przyszłości koszty te przerzucić na lokatorów.
5: Jest to najprostsza droga, chciałby się powiedzieć autostrada do tego, aby po wykonaniu takich prac żądać od wspólnoty mieszkaniowej zwrotu kosztów.
3: Po wyprowadzce z Chorzej część mieszkańców skorzystała z odpłatnych lokali zastępczych oferowanych przez miasto, pozostali zatrzymali się u bliskich.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Ile pieniędzy na tańsze paliwa trafi z podatku od nadmiarowych zysków?
1: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. 2 miliardy złotych. Tyle ma przekazać Orlen. To na razie wstępne szacunki płockiego koncernu. Mowa tylko o nadmiarowym zysku od marca do sierpnia tego roku. Na przelewy z Orlenu przyjdzie jeszcze czas, ale paliwa tańsze będą już od jutra. Przypomnę, za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, za litr oleju napędowego 7 zł 88 groszy, czyli to stawki niższe od obecnych średnio o 1,50 zł. Te stawki będą obecne na pylonach także w poniedziałek. A ile to będzie kosztować państwo? Wyliczył to resort finansów. Ponad 5 miliardów złotych. 3 miliardy złotych to obniżka VAT, ponad 2 miliardy to obniżka akcyzy. To wyliczenia obejmujące okres do końca roku. W jeszcze tańszym tankowaniu pomocny byłby mocny złoty. Nic z tego. Nasza waluta kończy tydzień ze słabymi kursami. Euro po 4 zł i 37 groszy. Dolar sięgnął już 3 zł i 90 groszy. W górę poszybował także frank szwajcarski 4,71. Funt brytyjski po 5 zł i 14 groszy. Także bardzo drogo.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dajcie nam jakiś taki fajny polski klasyk do samochodu.
9: Ale taki...

Gdy nawet koz i herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Już opierchał. A teraz zachęcamy Was do wysłuchania najnowszych faktów. Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
2: Kierowcy odliczają godziny do obniżki na stacjach benzynowych.
3: Reporter RMF FM sprawdza, ile teraz kosztuje paliwo.
2: Wiadomo, czym zostały zanieczyszczone bałtyckie plaże.
3: Polska-Rumunia w piłkarskiej Lidze Narodów już za niecałe 3 godziny.
2: Trenerzy obu drużyn muszą odpierać krytykę.
4: Selekcjonerzy zawsze są pod presją.
3: W tych faktach także zaproszenie na jesienny spływ Dunajcem.
5: Z tydzień, dwa to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
2: Ceny paliwa niżej, ale od jutra.
3: Po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw, rząd zapowiedział obniżki na stacjach.
2: Teraz jednak kierowcy muszą jeszcze głęboko sięgać do kieszeni.
3: Reporter RMF FM Michał Krasoń jest na stacji benzynowej przy Wisłostradzie w Warszawie. Dzień dobry, witamy Cię. No to powiedz nam, ile teraz tam trzeba zapłacić za paliwo?
6: No, na tej stacji niedaleko centrum stolicy litr benzyny kosztuje teraz 8,19 zł, a oleju napędowego 9,14 zł. Jestem tu mniej więcej od godziny i przez ten czas przyjechało tu kilkanaście osób. Tankują przede wszystkim ci, którzy po prostu muszą.
7: Jest dramat, trzymamy kciuki, że te chyba złot 30 dużo zmieni.
8: Prawie sobie spadło, no. Fajnie by było.
7: Żal tankować dzisiaj.
9: No żal, ale jak trzeba, to tankujemy.
6: Usłyszałem od warszawskich kierowców, no i faktycznie, żal dziś tankować, bo od północy za litr 90

0: lekkie paliwa. Krótkotrwały kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, ale Urząd Morski nadal traktuje zanieczyszczenie jako odpad niebezpieczny i apeluje, żeby go nie dotykać. Urzędnicy zakładają, że Bałtyk jeszcze gdzieniegdzie może wyrzucić podobne czarne grudki. Sprzątanie pozostałych odcinków trwa. Urząd bada też, skąd zanieczyszczenie trafiło do morza. Pobrano próbki z podejrzewanej jednostki, ale szanse na jednoznaczne wskazanie ewentualnego sprawcy są niewielkie.
1: No, dobra wiadomość. Przed weekendem posprzątane plaże w Ustce już są otwarte.
2: Piłka nożna w faktach RMF FM.
3: Polska zagra wieczorem z Rumunią w Warszawie w kolejnym meczu piłkarskiej Ligi Narodów.
1: Jak zwraca uwagę Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, obaj selekcjonerzy, Jan Urban i Gheorghe Hadzi, są mocno krytykowani po ostatnich kiepskich wynikach.
4: O, tak to właśnie wygląda. Hadzi, legendarny rumuński piłkarz, nazywany Maradoną Karpat, w reprezentacji pracuje od kwietnia. W czerwcu drużyna zagrała pod jego wodzą 2 sparingi i teraz ma na koncie 2 porażki w Lidze Narodów. My z remisem i porażką na koncie. Dla obu ekip zatem kluczowy mecz. Można odrobinę poprawić nastroje albo umościć się na ostatnim miejscu w grupie.
5: Selekcjonerzy zawsze są pod presją. Oczy po prostu narodu, tego narodu piłkarskiego są zwrócone na reprezentację Polski, są zwrócone na selekcjonera.
4: Mówił trener Jan Urban. Nie da się jednak ukryć, że dziś i dla niego, i dla Hadziego ta presja będzie większa niż podczas takiego zwykłego meczu reprezentacji.
1: Jeszcze do końca października można spłynąć przełomem Dunajca z pienińskimi flisakami.
3: Z dnia na dzień spływ robi się coraz piękniejszy, bo wzgórza wokół nabierają jesiennych kolorów.
6: No tak jeszcze z tydzień, dwa, to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
7: Bardzo pięknie było.
8: Co było najładniejsze?
7: Widoki.
9: Flisa.
7: Opowieści flisaka.
10: Tak.
8: Kolory? Kolory już jesienne?
10: Kolory
7: mało, mało jeszcze.
8: Jeszcze
10: mało, już zaczynają. Mało.
8: Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka, popłynąć sobie Dunajcem.
10: Wspaniale, jest wspaniale, polecamy wszystkim.
11: Zobacz sobie.
12: Nie, no tak jak widać, no piękne kolory, no. Wszystkie kolory jesieni.
8: Złoto, żółć, pomarańcz.
12: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
8: To zazdroszczę trochę.
12: To zapraszamy.
8: Jest czego?
12: Jest.
1: Dunajcem spłynął także reporter RMF FM Maciej Połachicki.
3: A w przyszłym tygodniu w Polsce nawet 25 stopni.
1: Gdzie i którego dnia? Sprawdź się na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: To już jest ten popołudniowy czas, kiedy w piątek o godzinie 18:04 rozpoczyna się...

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: rosnącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Bienvenue chez Joe.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Zatem Tomasz Weryński przed mikrofonem. Słuchamy.
2: Są kary dla trenera Jagiellonii Białystok i sędziów za niedozwolony kontakt. Zapytamy kibiców, czy wierzą w wygraną polskich piłkarzy w meczu z Rumunią w Lidze Narodów. W tych faktach także o tym, co zrobi Trybunał Konstytucyjny z ustawą o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Usłyszycie też o pionierskim zabiegu w Narodowym Instytucie Onkologii.
3: Wita igła przez ścianę żołądka i wprowadzony został tam cewnik produkujący fale częstotliwości radiowej.
2: Jest 19. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec ukarany za aferę SMS-ową. Chodzi o nieprzepisowe kontakty z arbitrami w poprzednim sezonie. Z nami dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Witamy,
4: Czarku.
2: Dobry
4: wieczór.
2: Jaka to kara?
4: To zawieszenie na 6 spotkań ekstraklasy i 100 tysięcy złotych grzywny. Zdaniem byłego sędziego międzynarodowego Marcina Borskiego jest to kara współmierna odwrotnie niż w przypadku sędziego Arkadiusza Wójcika, który został zdyskwalifikowany na 2 lata.
5: Oczywista przesada w stosunku do sędziego Wójcika, chyba że komisja wzięła pod uwagę jakieś inne okoliczności, o których nie wiemy.
4: Przypomnę, pod koniec ubiegłego sezonu przed meczem Jagiellonii z GKS-em Katowice trener Siemieniec napisał SMS-a do sędziego Arkadiusza Wójcika. Poprosił go o kontakt z mającym prowadzić spotkanie arbitrem Pawłem Raczkowskim, żeby ten zawczasu dał znać, jeśli któryś z piłkarzy Jagiellonii byłby zagrożony wykartkowaniem. Ostatecznie wszyscy trzej panowie zostali ukarani za naruszenie standardów etycznych, nie za zachowania korupcyjne.
2: Trybunał Konstytucyjny zbada w trybie następczym podpisaną przez prezydenta ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa umożliwia obniżkę cen na stacjach, a jakie mogą być konsekwencje decyzji Trybunału, zastanawia się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
6: Praktycznie nie ma żadnej szansy na to, że decyzja Trybunału cokolwiek zmieni. Po pierwsze, przez problemy z sędziami Trybunał zwyczajnie nie działa. Nie ma dziś wyznaczonego żadnego terminu, żadnej rozprawy w żadnej sprawie. Po drugie, nawet kiedy jeszcze działał, Trybunał nie zajął się taką samą pierwszą ustawą paliwową, którą prezydent przysłał tam w lipcu. Po trzecie, wyrok podważający regulacje, które wchodzą w życie od razu, musiałby działać wstecz, a zwracanie zyskanych dzięki nim pieniędzy przez kierowców stacjom benzynowym, a koncernom przez rząd jest po prostu niewykonalne. I po czwarte, wreszcie wyrok Trybunału, żeby działał, musiałby być ogłoszony, a za to odpowiada rząd. Mówiąc krótko, obniżek cen paliw Trybunał na pewno nie

0: skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

Jesień w RMF Classic. Już w piątek o 15:00 kino w roli głównej. O 11:00 w soboty Kaja zaprasza na spotkania z wyjątkowymi gośćmi. A w niedzielę o 10:00 czekają nas niedomówienia pamiętniki, czyli niezwykłe rozmowy Artura Andrusa. Do tego w weekend o 14:00 spotkamy się całymi rodzinami w kinie familijnym. Nowym programie o filmach dla dużych i małych. Jesień w RMF Classic. Zapraszamy!

kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Meczem Polski z Rumunią. Szczegóły o 20 w RMF FM. Tomasz Weryński.
2: Znamy pierwszy skład reprezentacji Polski na mecz z Rumunią. Nasi piłkarze powalczą o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie Ligi Narodów. Za chwilę również fakty sportowe RMF FM. A poza tym protesty szkolne we Francji. W starciach biorą udział uczniowie, nauczyciele i policjanci. Będzie też ścięta wieża kościoła w Stegnie w Pomorskiem. Jan Urban stawia na doświadczenie. Znamy skład piłkarskiej reprezentacji Polski na mecz z Rumunią. Początek emocji na Stadionie Narodowym o 20.45. Na trybunach jest już Patryk Serwański.
3: Dobry
2: witamy
3: wieczór.
2: Patryku. Do składu wraca Robert Lewandowski.
4: Tak, to będzie jego 170. występ w reprezentacji. Jan Urban mówił wczoraj o tym, że forma lewego w trakcie zgrupowania rośnie. Czekamy na potwierdzenie. W składzie jest też drugi napastnik, Karol Świderski. No poza tym można powiedzieć, że nasz selekcjoner postawił na taki żelazny skład, na piłkarzy doświadczonych. Wyjątkiem Wiktor Nowak, młody pomocnik Slavii Praga, ale on zbiera podczas tego zgrupowania bardzo dobre recenzje, także jego obecność w składzie to nie jest zaskoczenie. Szczegółowo o 11 Polaków opowiem za chwilę w faktach sportowych.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
2: 17 państw Unii, w tym Polska, mówi nie cięciom w rolnictwie i polityce spójności. Takie przesłanie we wspólnym liście wysyłają do irlandzkiej prezydencji na kilka dni przed przedstawieniem nowej propozycji budżetu na lata 2028-2034. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze znajduje się w tym liście?
6: Kraje te chcą przede wszystkim, żeby nie zabierać pieniędzy rolnikom i regionom. Uważają, że Unia potrzebuje pieniędzy na nowe wyzwania, takie jak obronność czy konkurencyjność, ale nie kosztem rolnictwa i rozwoju regionów. Dlatego sprzeciwiają się zmniejszeniu całego budżetu. Innego zdania są Niemcy i grupa państw, które chcą mocno ciąć wydatki, nawet o kilkaset miliardów euro. Już w połowie miesiąca zapowiada się na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ostre starcie w tej sprawie.
2: Negocjacje liderów protestów szkolnych we Francji z rządem nie położyły kresu zamieszkom. W starciach rannych zostało blisko 1000 osób, uczniów, nauczycieli i policjantów, informuje z Paryża korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: Po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Eduardem Jeffreyem, liderzy uczniowskich związków, którzy żądają lepszych warunków w szkołach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli, poinformowali, że negocjacje nie rozwiązały na razie głównych problemów. Zapewnili jednocześnie, że potępiają akty przemocy, zarówno, cytuję, ze strony policji, jak i protestujących. Przyznali jednak, że fala uczniowskich protestów zaczyna się wymykać spod jakiejkolwiek kontroli, bo zamieszki ich zdaniem wywołują głównie bandy chuliganów, które atakują zarówno policjantów, jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół kamieniami, butelkami z benzyną, kwasem solnym lub celują w nich fajerwerkami.
2: W Stegnie ścięto wieżę XVII-wiecznego kościoła. Miedzianą kopułę i część drewnianej konstrukcji zdjęto za pomocą dźwigu, aby przeprowadzić duży remont. O trwających pracach nasz reporter Stanisław Pawłowski na miejscu rozmawiał z panem Wickiem.

0: Federacji Polski.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
3: Dobry wieczór. Na galowo piłkarska reprezentacja Polski wychodzi na mecz z Rumunią w Lidze Narodów. Więcej o składzie będącej na trybunach narodowego Patryk Serwański. Dobry wieczór.
4: Dobry Patryku. Wieczór.
3: Czy Jan Urban wysłuchał apeli o wystawienie czterech obrońców?
4: No tak, no mamy czteroosobowy blok defensywy. W środku Jakub Kiwior, Jan Bednarek, prawa strona Mati Kesz, lewa Przemysław Frankowski. W środku pomocy Piotr Zieliński i Wiktor Nowak, ten młody pomocnik Slavii Praga. Skrzydła Nikola Zalewski, Sebastian Szymański, a w ataku Robert Lewandowski, Karol Świderski. W bramce Bułka. No trochę obawiam się tej lewej strony. Frankowski to nie jest taki typowy lewy obrońca. Szymański to z kolei no nie jest typowy boczny pomocnik. No więc są pewne wątpliwości, jak to wszystko wyjdzie. W bramce Rumunów Otto Hindrich z Legii Warszawa. Czy jest też w składzie Rumunów obrońca Virgil Gita, który ma w dorobku ponad 100 meczów w barwach Krakowi. Ze Stadionu Narodowego Patryk Serwański.
3: Dziękuję Patryku. Czekamy, jak to wszystko będzie wyglądało na boisku. Pierwszy gwizdek meczu Polska-Rumunia o 20:45. Będziemy także śledzić drugi mecz w naszej grupie Bośnia-Szwecja i spotkanie dywizji A Ligi Narodów. Belgia zagra z Turcją, Francja z Włochami. Legia Warszawa w samej końcówce prowadzi w meczu z Czarnymi Słupsk. To jest spotkanie na otwarcie nowego sezonu Basket Ligi. Legia prowadzi 78-74. To już ostatnia minuta. O 20:15 Trefl Sopot spróbuje się natomiast zrewanżować dziką Warszawa za porażkę w ćwierćfinale w ubiegłym sezonie.
5: Zdecydowanie siedzi to z tyłu głowy, szczególnie dla zawodników, którzy wracają, takie jak ja czy Kuba. Mamy to z tyłu głowy, że ten mecz, tę serię przegrali. Jesteśmy winni lekki rewanż za to, co tam się wydarzyło.
3: Mówił koszykarz Trefla, Szymon Zapała. Do gry w klubach wróciły także siatkarki. Pewne zwycięstwa na otwarcie nowego sezonu Tauron Ligi zanotowały mistrzynie Polski Budowlani Łódź 3-0 z MKS-em Kalisz.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi Anna Wachowska. Dobry wieczór.
2: Witam, zapraszamy. Śmiertelny wypadek na Podlasiu. 5 osób rannych w Wielkopolsce, a do karambolu doszło na Mazowszu. Na początek tragiczny wieczór na polskich drogach. Polska-Rumunia na Stadionie Narodowym ruszyło piłkarskie starcie w Lidze Narodów. I o tym za chwilę w faktach i w faktach sportowych w RMF FM. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 16 na Podlasiu. W pobliżu miejscowości Zaruby, to odcinek Augustów Ogrodniki, samochód potrącił dwoje rowerzystów. Droga jest zablokowana, służby wyznaczyły objazdy. 5 osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 72 w Wielkopolsce. W Rogowie, chodzi o trasę Turek-Uniejów, zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Karambol na mazowieckim odcinku A2 między węzłami Konotopa i Pruszków zdarzyły się 4 samochody osobowe i auto dostawcze. Zablokowany jest pas w kierunku Poznania. Pilny apel policji z Gdańska. Poszukują oni 90-letniej Marianny Policha. Kobieta po raz ostatni była widziana około 15 w okolicy sklepu przy ulicy Spacerowej w Gdańsku Osowej. Stamtąd poszła w kierunku lasu. Ma krótkie kasztanowe włosy, była ubrana w granatową kurtkę i czarne spodnie. Każdy, kto widział 90-latkę lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o pilny kontakt z policją. Rysopis kobiety jest na rmf24.pl.
3: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
2: Za nami niespełna kwadrans meczu Polska-Rumunia w piłkarskiej Lidze Narodów. Na razie bezbramkowy remis. Spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie obserwuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witaj, Patryku. Jaki jest początek tego meczu w wykonaniu naszych piłkarzy?
4: No muszę powiedzieć, że całkiem dobrze wygląda środek pola. Piotr Zieliński, widać swobodę, przed chwilą odebrał piłkę Rumunom w okolicach naszego pola karnego. Wiktor Nowak też kilka dobrych zagrań i takich ofensywnych i tych właśnie w odbiorze piłki. Także na razie wygląda to nieźle, natomiast nie przekłada się ta przyzwoita na razie gra naszej drużyny na jakieś sytuacje pod bramką rywali. Tutaj na razie brakuje jakichś akcentów. Robert Lewandowski na razie niezbyt widoczny, ale też często operuje daleko od pola karnego. I myślę, że generalnie takie taktyczne podejście Jana Urbana trochę inne niż się spodziewaliśmy w tym spotkaniu. Chociażby to, jak ustawiony jest Karol Świderski, czyli ten nominalny napastnik. Dużo się dzieje, jeśli chodzi o to ustawienie taktyczne naszej drużyny. Opowiem o tym więcej w faktach sportowych za kilka chwil.
2: Komisja Europejska twierdzi, że Ukrainie nie powinno zabraknąć w tym roku pieniędzy. Jeszcze niedawno Kijów mówił jednak o 27 miliardach dolarów dziury w finansach. W faktach studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, to jakie są fakty?
5: W tym roku wydaje się, że problemu nie ma, bo pieniądze dla Ukrainy są zapewnione w istniejących unijnych programach. Są one jednak uzależnione od reform, które Ukraina musi realizować. Problem przesuwa się więc na przyszły rok. Ukraina chciała dostać jeszcze w tym roku część pieniędzy z unijnej pożyczki przewidzianej na przyszły rok. Ostatecznie uzgodniono szybkie uruchomienie na początku przyszłego roku 45 miliardów euro. To nie kończy jednak problemów finansowych Ukrainy, dlatego Bruksela apeluje do krajów spoza Unii o większe wsparcie.
2: W Nowochódzkim Centrum Kultury jutro rusza krakowski festiwal kryminału Crime, a to okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów.
6: Wśród nich Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Robert Małecki, Klaudia Muniak, Izabela Janiszewska. To będą 2 dni pełne spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów i będzie również debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty z zakresu pisania, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony.
2: Brzmi zachęcająco, a krakowski festiwal kryminału Crime zapowiadał jego dyrektor programowy Bartosz Soczówka.

0: punktu i konstruujemy kolejną akcję. Sebastian Szymański, no jako ofensywny pomocnik, czyli tam, gdzie czuje się najlepiej. Zalewski na lewej stronie, natomiast na razie brakuje jakichś jego zagrań, tej szybkości, zwodów, tego, co potrafi robić bardzo dobrze. Są też takie momenty, kiedy właśnie Karol Świderski z tej prawej strony wchodzi do środka jako ten drugi napastnik i wtedy mamy całą prawą stronę dla Mateja Łukasza, piłkarza, który potrafi z tego skorzystać, ze swojej szybkości, potrafi dośrodkować. Także widać, że tutaj jest trochę pomysłów, że jest to nieco bardziej zniuansowane niż takie proste 4-4-2, więc pod tym względem dużo się dzieje, natomiast na razie nie potrafimy jakoś tym naszym ustawieniem zaskoczyć Rumunów. Nie było jeszcze jakiejś bardzo dobrej okazji strzeleckiej, takiej, która by tutaj poderwała trybuny. Jedną niezłą sytuację mieli za to nasi rywale po rzucie wolnym po dośrodkowaniu. Teraz w okolicach pola karnego jest Szymański, na takiej lewej stronie boiska będzie być może dośrodkowanie, jeszcze czeka na partnerów, ale to wszystko przerywają rumuńscy obrońcy, chociaż jeszcze to się wszystko kotłuje w polu karnym reprezentacji Rumunii. Piłka wybita na aut. Także czekamy na pierwszy dobry strzał Polaków, czekamy na jakieś, miejmy nadzieję, bramki. Na razie 0-0 ze Stadionu Narodowego. Patryk Serwański.
1: Dziękuję, Patryku. Czekamy zdecydowanie. Pozostałe mecze Ligi Narodów. Tutaj bramki już padają. W drugim meczu naszej grupy Bośnia remisuje ze Szwecją akurat 0-0. Do siatki trafił Jokeres. Bramka została cofnięta, bo Jokeres zagrał piłkę ręką. Belgia prowadzi z Turcją 1-0. Francja remisuje z Włochami 0-0. 6 meczów zawieszenia i 100 tysięcy złotych grzywny. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został ukarany przez Komisję Ligi Ekstraklasy za próbę podjęcia kontaktu z sędzią Pawłem Raczkowskim przed meczem ubiegłego sezonu z GKS-em Katowice. Pośredniczył w tym inny sędzia, Arkadiusz Wójcik, do którego Siemieniec napisał SMS-a. Za to został zawieszony na 2 lata. Raczkowski dostał 50 tysięcy złotych grzywny. Kara wystraszy innych, ocenia były sędzia Marcin Borski.
2: Wszyscy się troszeczkę otrzeźwią w tym aspekcie, bo ta fraternizacja, jaka postępowała, ci sędziowie i trenerzy się bardzo często spotykają w różnych klubach, w takim czasie oczywiście się znają, ale gdzieś jest granica.
1: Od kary 2-letniego zawieszenia odwoła się sędzia Wójcik. Taki krok w przypadku Adriana Siemieńca rozważa też Jagiellonia, która równocześnie zapewniła o pełnym poparciu dla trenera. 21 minuta na Narodowym. Polska-Rumunia wciąż 0-0.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

Budka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Z tej drugiej.
2: Które ma dla nas Anna Wachowska? Posłuchajmy.
3: Polska-Rumunia 3-0 to temat numer 1 w faktach i w faktach sportowych w RMF FM. Przekażemy też ważne dla kierowców informacje z Mazowsza. Są problemy na drodze krajowej numer 92. Od północy tańsze tankowanie. Posłuchajcie o ile. Pod lupą faktów budżet studenta. Piłkarski nokaut reprezentacji Polski. Nasi piłkarze w świetnym stylu rozpoczęli drugą połowę meczu z Rumunią. Strzelili dwie bramki w niespełna 5 minut. Prowadzą już 3-0. Na Stadionie Narodowym jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Patryku. To jak padły te bramki?
4: No na przerwę zeszliśmy z wynikiem 1-0. Robert Lewandowski strzelił z karnego w tej akcji. Zresztą czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. Gramy z przewagą jednego zawodnika. Tuż po przerwie dobra akcja Nikoli Zalewskiego z lewej strony. To co w nim cenimy, zwód, dynamiczne wejście w pole karne. Na 5 metr, tam nogę dołożył Lewandowski na jego reprezentacyjnym koncie. W tym momencie już 91 bramek. Po chwili dośrodkowanie Przemysława Frankowskiego, rykoszet, no i piłka lobem mija rumuńskiego bramkarza. To trafienie uznane w protokole jako gol samobójczy. No i jeszcze Szymański przed chwilą uderzył z dystansu i trafił w poprzeczkę. Także bardzo energetyczny początek tej drugiej połowy w wykonaniu naszej reprezentacji. Ze Stadionu Narodowego Patryk Serwański.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
3: Dwie osoby ucierpiały w wypadku na drodze krajowej numer 92 na Mazowszu. W pobliżu miejscowości Stary Konik między węzłami Halinów i Warszawa Wschód zderzyły się dwa samochody osobowe i motocykl. Droga jest zablokowana. Już od północy za paliwo zapłacimy mniej. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr 95 zapłacimy 6 zł i 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł i 88 groszy. Te ceny będą obowiązywały do poniedziałku. Co dalej? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Od poniedziałku minister energii będzie każdego dnia roboczego ogłaszał maksymalną cenę benzyny i diesla, która będzie obowiązywała następnego dnia.
7: To jest największy program osłonowy w zakresie wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
6: Mówił szef resortu energii Miłosz Motyka. Nowy program ceny paliw niżej ma kosztować ponad 5 miliardów złotych. To mniej więcej tyle, ile kosztował wcześniejszy pakiet obniżek wprowadzony w marcu. Łączny koszt obu programów przekroczy więc 10 miliardów złotych.
3: Polityczne komentarze w RMF FM wrócą o poranku. Gośćmi programu Sprawdzam będą przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber i poseł Klubu Centrum Rafał Komarewicz. Zapraszamy na 8.30 w imieniu Krzysztofa Ziemca. Ile trzeba wydać, żeby utrzymać się na studiach? O to pytaliśmy dzisiaj w Lublinie w ramach cyklu Twoje zdanie w radiu RMF 24. 4000 zł to średni miesięczny koszt wyliczony w raporcie Portfel studenta przez Związek Banków Polskich. Studenci z Dublina mówią, że można się utrzymać za mniejszą kwotę.
8: 2000 miesięcznie wyjdzie.
9: 2500.
10: Za 2000 miesięcznie?
8: To jest minimum.
10: Może mniej. No muszę jeść.
8: Fasola sucha jest dosyć tania w sklepach, ziemniaki też, ale jeżeli chce się też żyć, a nie tylko przeżyć te studia, czyli gdzieś wyjść ze znajomymi, no to ciężko jest zbierać pieniądze.
11: No jak na razie to od rodziców.
12: Trochę rodziców, trochę też przez wakacje sama zarabiałam.
13: Chodzić do pracy.
14: Ile godzin dziennie?
13: Dwie. Ciężko jest po prostu coś znaleźć.
10: No, ja złożyłem 40 CV, jeszcze żadnej odpowiedzi.
3: Trzymamy zatem kciuki, żeby ta odpowiedź, i to pozytywna, przyszła jak najszybciej. A te głosy zebrał na placu Skłodowskiej w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: Posypały się gole dla biało-czerwonych. Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
16: Dobry wieczór. 61. minuta. Polska prowadzi z Rumunią 3-0 w Lidze Narodów. Ponownie łączymy się ze Stadionem Narodowym i Patrykiem Serwańskim. Dobry wieczór.
4: Jestem, dobry wieczór.
16: Patryku, jest finezja, jest energia w końcu w naszej kadrze i jest świetny Nikola Zalewski. Co tam się teraz wydarzyło?
4: Tak, teraz dośrodkowanie z lewej strony Nikoli Zalewskiego. Zamykał tę akcję Mati Kaszi. Niewiele brakowało, byłaby kolejna bramka. Minimalnie niecelne uderzenie z woleja. Natomiast rzeczywiście Nikola Zalewski po takim słabszym początku, no dużo wigoru, dużo energii w jego grze, dużo polotu, już też trochę się bawi, no odzyskał taką swobodę w tym meczu i dzięki niemu też padła druga bramka. Świetna akcja, wejście w pole karne i gol Roberta Lewandowskiego. 91. trafienie Roberta Lewandowskiego w reprezentacji, 34. już na Stadionie Narodowym. To też jest niesamowita statystyka, jeśli chodzi o naszego

0: produktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Enciklopedią Zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
2: To najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych od 5 lat. Polska pokonała Rumunię 6-0. Seria utrudnień na drogach, uważajcie, na trasach Lubelszczyzny i Mazowsza. Ceny ropy w dół po decyzji G7 o uwolnieniu rezerw. Izba Pamięci nosi już imię wspaniałej bohaterki Wandy Traczyk-Stawskiej. Bramek w meczu o stawkę nasi piłkarze nie strzelili od 5 września 2021 roku. Polacy na Stadionie Narodowym pokonali w Lidze Narodów Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. To spotkanie z trybun obserwował Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
3: Dobry wieczór. Rumunii okazali się po prostu słabi, ale ważne, że potrafiliśmy to wykorzystać w bardzo dobrym stylu. Do przerwy skromne 1-0, Lewandowski z karnego, ale też w tej akcji czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. W drugiej połowie rządziliśmy na boisku. W ciągu 5 minut po przerwie 2 kolejne gole. Jeden Lewandowskiego i jeden samobójczy. Później ogromny błąd rumuńskiej obrony. Wykorzystał Zieliński. Był też gol Bednarka po rzucie rożnym i trzecie trafienie Lewandowskiego, na które no wyraźnie w tym meczu polował. Graliśmy z polotem widowiskowo. No świetny Zalewski, świetny Zieliński. Wrócę jeszcze do Lewandowskiego. W reprezentacji ma już 92 bramki. Marzeniem dotarcie do tej magicznej liczby, do 100 goli w narodowych barwach. Natomiast w tym spotkaniu Lewandowski obejrzał żółtą kartkę, drugą w Lidze Narodów. Podobnie było kilka dni temu w pojedynku ze Szwecją. To oznacza, że kapitana zabraknie w poniedziałek w wyjazdowym meczu przeciwko Bośni i Hercegowinie. Ze Stadionu Narodowego Patryk Serwański.
2: A w drugim meczu naszej grupy Bośnia i Hercegowina zremisowała ze Szwecją 1-1.
4: Fakty dla kierowców w RMF FM.
2: Dwie ciężarówki zderzyły się na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Wypadek miał miejsce w pobliżu Jakubowic-Konińskich między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik. Jedno z aut stanęło w ogniu. Ucierpiała jedna osoba. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Problemy na A2 na Mazowszu w pobliżu Choszczówki Rudzkiej, chodzi o odcinek Warszawa-Mińsk-Mazowiecki, zderzyły się 3 samochody osobowe. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Terespola. Uważajcie. Ceny ropy zaczęły spadać po decyzji o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek paliw przez państwa grupy G7 i ich partnerów, oświadczył szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Uwolnienie tych rezerw ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. Jak przed chwilą podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, zakaz eksportu oleju napędowego nie zostanie wprowadzony. Zakaz eksportu tak naprawdę nigdy nie był rozważany. Waszyngton naciskał na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa. Brytyjska policja postawiła dwóm Irańczykom zarzut przygotowywania ataku terrorystycznego. Celem miała być wspólnota żydowska na północy kraju. Prokuratura z Lublina powołała kolejnego biegłego do pomocy w wyjaśnieniu przyczyn pożaru hali firmy produkującej części do samolotów. Budynek na obrzeżach Lublina zaczął się palić zaledwie 9 godzin przed tym, jak w Skarżysku Kamiennej podpalona została fabryka dronów, przypomina reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Oględziny budynku z zewnątrz i wewnątrz nie pozwoliły na sformułowanie opinii o przyczynach pożaru, do którego doszło pod koniec sierpnia. Dlatego prokuratura wciąż nie skreśla żadnej z hipotez, także tej mówiącej, że pożar zaczął się od instalacji elektrycznej. Stąd dodatkowy biegły właśnie z zakresu instalacji. Razem z biegłym z zakresu pożarnictwa mają nakreślić najbardziej prawdopodobny scenariusz zdarzeń prowadzący do pożaru, który wywołał straty na 30 milionów złotych.
2: Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zyskała imię świętej pamięci Wandy Traczyk-Stawskiej, pseudonim Pączak. Żołnierz Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła 18 sierpnia w wieku 99 lat. Dziś w rocznicę kapitulacji powstania odbyło się oficjalne nadanie nazwy tego miejsca.
6: To, że powstała ta Izba Pamięci, to zawdzięczać trzeba jej uporowi i jej staraniom, że tak powiem, u władz, żeby to powstało.
7: A jak pan wspomina panią Wandę?
6: No to była urodzona społeczniczka, prawda?
7: To wszyscy pamiętamy.
6: Tak, to wszyscy pamiętamy, że ona starała się po pierwsze przekazywać pewne wartości nas, powstańców warszawskich, młodemu pokoleniu.
2: Mówił powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Nowe fakty już o północy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM zebrała je i przedstawi Anna Wachowska.
2: Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. Na początek tragedia na trasie S12 na Lubelszczyźnie. Problemy także na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tańsze paliwa stają się faktem. Od dziś na stacje wracają ograniczenia cen. Jest sobota, 3 października, a to są fakty o północy. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w wypadku na trasie S12 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Jakubowic-Konińskich między węzłami Lublin-Czechów i Lublin-Rudnik, przypominamy, zderzyły się dwie ciężarówki. Doszło do pożaru jednej z nich. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Objazd wprowadzono na węźle Lublin-Rudnik. Uważajcie na A1 w Kujawsko-Pomorskim. W Janowicach między węzłami Ciechocinek i Włocławek Północ doszło do wystrzału opony w ciężarówce. Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi. Od dziś na stacjach paliw taniej. Z obwieszczenia ministra energii wynika, że za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za olej napędowy 7 zł 88 groszy.
3: Bardzo się cieszę, ważne dla kierowców.
4: Nie jest to jeszcze idealna cena, no ale na pewno lepsza niż powyżej 8. Każda złotówka oszczędności to jest pozytywna sytuacja.
5: Będzie trochę taka ulga dla kierowców?
4: Myślę, że tak i myślę, że to też przełoży się pozytywnie na branżę transportową.
5: Będzie duża różnica dla pana?
6: No dla mnie bardzo duża będzie. Ja codziennie jeżdżę po mieście, codziennie tankuje, także duża różnica będzie.
2: Usłyszała od kierowców Anna Pałamar. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
0: Polityka w faktach RMF FM.
2: Koalicja rządowa stawia na jedno nazwisko, prawica na wielu kandydatów. To scenariusz na wybory uzupełniające do Senatu w okręgu zielonogórskim po śmierci generała Mirosława Różańskiego. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, ale do poniedziałku trzeba zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Czy w tych wyborach obowiązywać będzie pakt senacki? O tym reporter RMF FM Michał Radkowski.
7: Chciałaby tego i prawica, i partie skupione wokół rządu, ale nie mogą się dogadać. Po prawej stronie już swoich kandydatów zgłosiły Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, bezpartyjni samorządowcy i biało-czerwoni Ewy Zajączkowskiej-Hernik. Większość z nich ma przeszłość związaną z PiS-em. Prawo i Sprawiedliwość wciąż się waha, czy kogoś wystawić. Na Nowogrodzkiej rozważają poparcie Janusza Kubickiego, byłego prezydenta Zielonej Góry i byłego działacza SLD i Koalicji Obywatelskiej. Startuje jako kandydat bezpartyjny, choć od lat rządził po cichu z PiS-em. Słyszę, że tuż przed wyborami wszystkie siły prawicowe mogą postawić właśnie na niego. Po stronie rządu jest ciśnienie na jedno mocne nazwisko. Polska 2050 przypomina koalicjantom, że to im się należy wybór, bo to w miejsce ich senatora ma być wybrana nowa osoba. Stawiają na wiceminister edukacji Izabelę Ziętkę, cenioną w regionie byłą dyrektorkę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Gubinie. Decydujący głos ma mieć jednak premier. Rozmowy liderów będą się toczyć jeszcze w weekend.
2: Za nami 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach piloci oraz dowódcy debatowali nad przyszłością myśliwców w Polsce. Przed nami gruntowna modernizacja samolotów F-16, która rozpocznie się za 3 lata.
8: Samolot F-16 będziemy użytkować jeszcze długo, na pewno 20 lat, może nawet więcej. Samolot ma jeszcze duże zapasy resursowe, duży potencjał modernizacyjny. Zaczynamy w niedługim czasie modernizację tego samolotu, taką gruntowną middle line upgrade. Także przed samolotem F-16 i ludzi, którzy na nim latają, go obsługują jeszcze długie lata służby i pracy. Bo musimy znaleźć kompromis pomiędzy odesłaniem samolotów na pracę, a gotowością szkoleniową i operacyjną. Także ten proces jest rozłożony w czasie, ale już jest zakontraktowany. Pierwsze działania w tym zakresie są podejmowane i ten proces będzie trwał.
2: Mówił generał dywizji pilot Tomasz Jadczak, inspektor sił powietrznych. Niemal 280 tysięcy funtów, czyli ponad 1 400 000 zł za doskonale zachowany notatnik. W nim odręcznie napisane teksty przez Freddiego Mercury'ego. Za pamiątkę zapłaci zwycięzca aukcji w Londynie. Teksty utworów I Was Born to Love You, Living on My Own oraz My Love is Dangerous zapełniły notatnik, który, jak czytam w opisie na stronie aukcji, zachował lekki zapach dymu papierosowego. Przewracając kolejne strony, można zobaczyć, jak poszczególne utwory nabierały kształtu. Kształtu nabierają już kolejne fakty w RMF FM. Zapraszam na pierwszą.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: nocą i nad ranem też pojawi się pewne zjawisko, które może przypominać atmosferę dymu, ale...

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, które przedstawi Anna Wachowska.
2: Zielone światło Białego Domu w sprawie amerykańskiej bazy w Polsce już jest, zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wrze wokół dopłat do nawozów. Dlaczego? To wyjaśnimy za chwilę w faktach. Polska rozbiła Rumunię. Biało-czerwoni w Warszawie w meczu Ligi Narodów wygrali 6-0. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Dodał jednak, że decyzje te wciąż muszą wykonać Pentagon i minister obrony. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o czwartkową wypowiedź amerykańskiego prezydenta. Donald Trump, pytany wtedy o sprawy bazy, odparł: przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć. Tak przywódca Stanów Zjednoczonych odpowiadał naszemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu. Krista Pike, skazana na śmierć w amerykańskim stanie Tennessee, nadal żyje, ale jest w stanie krytycznym. Miała zostać stracona, ale przeżyła własną egzekucję. Sprawa wzbudza ogromne emocje za oceanem i może stać się przedmiotem sporów sądowych, informuje nasz dziennikarz.
3: Dzień dobry, kobieta przebywa w szpitalu i jak poinformował jej adwokat, otrzymuje leczenie ratujące życie. Prawnicy nie wiedzą jednak, jakie są jej rokowania. Co więcej, wiele wskazuje na to, że podczas nieudanej próby egzekucji doszło do uszkodzenia mózgu kobiety. Pike podano dwie dawki środka używanego przez stan Tennessee w egzekucjach. Mimo to kobieta nie zmarła. Świadkowie słyszeli, jak oddychała, poruszała się, a nawet chrapała. Po ponad godzinie została przewieziona karetką do szpitala. Teraz władze Tennessee próbują ustalić, co dokładnie poszło nie tak. Departament Więziennictwa twierdzi, że zastosowano wszystkie elementy obowiązującej procedury. Adwokaci Pike twierdzą natomiast, że tragedii można było uniknąć. Jak mówią, już wcześniej ostrzegali władze, że ich klientka ma schorzenie krwi i problemy z dostępem do żył. Ich zdaniem właśnie te problemy mogły doprowadzić do tego, że środek nie został prawidłowo podany do krwiobiegu. Prawnicy domagają się zmiany kary śmierci na dożywocie i określają przeprowadzoną procedurę jako okrutną i torturującą. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Ministerstwo Rolnictwa ponownie sprawdzi ceny referencyjne nawozów, na podstawie których wyliczane są tegoroczne dopłaty dla rolników. To reakcja po burzy wywołanej przez rolników właśnie, którzy informowali, że przez zawyżone ceny nie dostaną wsparcia. Wątpliwości dotyczą między innymi tego, czy przyjęte wartości rzeczywiście odpowiadają cenom sprzed kryzysu na Bliskim Wschodzie. Do tej sytuacji nie powinno dojść, komentują.
4: Przecież niektóre ceny są zawyżone o kilkaset złotych. Dla przykładu sól potasowa. No, cena brutto 2040 zł, a w tym okresie ona kosztowała 1600. No ponad 400 zł. Przecież takie dane przez odpowiednią wyznaczoną do tego instytucję powinny być udostępnione jednego dnia, w kilka godzin. No takie dane powinny być przygotowane. Do tego nie potrzeba specjalnej analizy.
2: Mówił Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim. Ministerstwo zapowiedziało ponowną weryfikację, ale na razie nie wiadomo, czy i które ceny zostaną zmienione. Kara grzywny dla zarządcy budynku za zawalenie się balkonów w jednej z kamienic w Częstochowie. Taki wyrok wydał tamtejszy sąd. Balkony runęły tam ponad 2 lata temu. Nikomu nic się wtedy nie stało, przypomina Marcin Buczak.
5: Grzywna to 6 tysięcy złotych. Według biegłych jeszcze w 2020 roku po kontroli stwierdzono, że konieczna jest naprawa balkonów w tej kamienicy, ale tego wówczas nie zrobiono. 4 lata później lokatorka mieszkania na drugim piętrze zgłosiła, że balkon jest pochylony i może runąć. Prowizorycznie odgrodzono wówczas teren na chodniku, a niedługo potem postawiono podpory, ale pod balkonem na pierwszym piętrze. Tego na drugim nie zabezpieczono. Niebawem balkon runął, a za zaniedbania przed sądem stanęła zarządzająca budynkiem. Kobieta w czasie śledztwa nie przyznała się do winy. Prokurator ocenił, że wydany przez sąd wyrok jest słuszny i uznał, że nie będzie w tej sprawie składać już apelacji.
2: Polska wygrała w Warszawie z Rumunią 6-0 w piłkarskiej Lidze Narodów. To najwyższe zwycięstwo biało-czerwonych od 5 lat. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski.
6: Sam początek, kiedy graliśmy 11-11, było widać ogromną determinację, jeśli chodzi o to spotkanie, że drużyna chciała bardzo wygrać ten mecz. Były momenty, gdzie Rumunii wychodzili z groźnymi kontratakami. Z tyłu zostawaliśmy z dosyć dużym ryzykiem 1-1. Natomiast no, później przyszedł rzut karny, przyszła czerwona kartka i to wszystko odwróciło losy meczu.
2: Podkreślił selekcjoner drużyny narodowej Jan Urban. W poniedziałek Polska zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, która zremisowała ze Szwecją 1-1.
7: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Dostosowujemy procedury, zmieniamy ustawy, prawo, żeby polskim żołnierzom dać możliwość działania zawsze i wszędzie, wtedy, kiedy jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Był on gościem Tomasza Terlikowskiego.
8: Kilka dni temu mówił pan o tym, że jesteście w trakcie przygotowania i zmiany procedur dotyczących używania naszego lotnictwa myśliwskiego, ale też śmigłowców. Na jakim etapie jesteśmy?
9: Te przepisy w ramach Wojska Polskiego wchodzą właśnie w życie.
8: Właśnie, to znaczy dzisiaj, jutro?
9: Właśnie, to znaczy to jest kilka procedur, które są zmieniane od 1 października, czyli od...
8: Wczoraj.
9: Wczoraj. Natomiast do tego dojdzie jeszcze kilka nowych procedur. Ale dla naszych słuchaczy powinno być jasne. My zmieniamy procedury, jeżeli chodzi o użycie uzbrojenia względem obcych statków powietrznych. Do tej pory, i taki jest standard w czasie pokoju, musi być kontakt wizualny, tak żeby pilot mógł potwierdzić, że to jest zagrożenie na 100%, a nie na przykład statek sojuszniczy.
8: A teraz nie?
9: My wprowadzamy procedurę, która się nazywa identyfikacją pozytywną, która zakłada, że jest to coś pomiędzy stanem pokoju a stanem wojny, czyli stan zagrożenia. I jest to suma kilku czynników, czyli na przykład odczyt radarowy, wlot do strefy zakazanej oraz na przykład informacja od sojuszników ukraińskich, że jest to rakieta manewrująca. To jest już podstawa dla pilota i dla dowódcy operacyjnego do wydania rozkazu o zestrzeleniu.
8: Pilot podejmuje decyzję, czy dowódca operacyjny?
9: Pilot na samym końcu naciska spust, natomiast to dowódca operacyjny wydaje rozkaz preautoryzacyjny, czyli taki rozkaz generalny, o nakazie albo możliwości użycia uzbrojenia względem obcego statku powietrznego. Ja, wie pan, byłem wtedy w nocy z 9 na 10 razem z dowódcą operacyjnym na stanowisku dowodzenia. Słyszałem, jak dowódca operacyjny wydawał rozkazy pilotom. To naprawdę bardzo wyjątkowy moment, ten clear to engage, fire, fire, fire. Potem informacje od pilotów o zestrzeleniach dronów nad Polską. To brzmiało w jakiś sposób niewiarygodnie, ale to się zdarzyło. Pierwszy raz w historii NATO piloci nad Polską zestrzelili rosyjskie statki powietrzne.
8: Ale cały czas mówimy o zestrzeliwaniu nad Polską.

0: ma to fundamentalne znaczenie.
1: A ile żołnierzy w tej chwili amerykańskich jest w Polsce?
0: Tylko coś panu powiem, bo myślę, że to ma też znaczenie. Kilka tygodni temu miałem przyjemność być w Białym Domu i rozmawiałem z doradcami prezydenta Trumpa. I oni powiedzieli jasno, że jeżeli Polska myśli o stałych bazach, to kluczowy jest podpis premiera Donalda Tuska. I wtedy, te kilka tygodni temu, rozpoczął się wielki proces, uchwała Rady Ministrów, jasny wniosek rządu i budowanie tego zaplecza, bo to rząd zrobi, rząd sfinansuje i rząd zaprogramuje razem z Ameryką. Natomiast wsparcie prezydenta Nawrockiego jest tutaj absolutnie ważne.
1: A ja wrócę do pytania, ile mamy żołnierzy amerykańskich w tej chwili w Polsce?
0: W Polsce w ciągu ostatnich lat jest zawsze pomiędzy 6 a 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: W tej chwili?
0: Myślę, że w tej chwili jest około 7 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
1: Mówił pan o tym, że wrócą te rotacyjne jeszcze w sierpniu. W lipcu tego roku mówił pan, że w ciągu 3 miesięcy wrócą te rotacyjne oddziały, ale te wypowiedzi Kolbiego są takie, że nic na to nie wskazuje. Oni chyba nie wrócą do nas.
0: Wracają inne oddziały, to znaczy to jest rotacja składająca się z wielu różnych jednostek amerykańskich.
1: Ale wciąż nie mamy 11 tysięcy, które mieliśmy. To znaczy wróciliśmy do stanu trochę wyższego, jeżeli to jest 7 tysięcy, trochę wyższego niż ten, który był przed pełnoskalową inwazją.
0: To w ciągu ostatnich kilku lat zawsze było między 6 a 10 tysięcy. My się przyzwyczailiśmy do tej liczby i mówiliśmy o około 10 tysiącach żołnierzy. Natomiast oczywiście pracujemy nad tym, żeby ta obecność była większa, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę i to też mówili moi rozmówcy w Białym Domu, że poza samą liczbą żołnierzy oczywiście kluczowe są zdolności. Zdolności do odstraszania, typ tych żołnierzy. To znaczy my chcemy żołnierzy z doświadczeniem bojowym, z możliwością do dalekich, precyzyjnych uderzeń, ludzi doświadczonych wojną, to jest jakby klucz. Te dwie rzeczy łączymy.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Cezarego Tomczyka. Całą rozmowę znajdziecie pod adresem rmf24.pl. Nowe fakty w RMF FM wracają o drugiej. Przygotuje je i przedstawi Mateusz Bożek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dobra nocka, tylko w RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Fon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Relax. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne wydanie faktów w RMF FM. Nawet do czwartej mogą potrwać utrudnienia na S12 koło Lublina. Po wypadku dwóch ciężarówek zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Polska mówi stanowcze nie cięciom w rolnictwie w budżecie Unii Europejskiej. Aż 17 krajów apeluje, aby nie zabierać pieniędzy rolnikom. Zajrzymy też do Krakowa w ten weekend, stolicy kryminalnych powieści. Kierowcy. Nawet do czwartej zablokowana w kierunku Warszawy może być trasa S12 w pobliżu miejscowości Jakubowice-Konińskie na Lubelszczyźnie. Jak wiecie z faktów, doszło tam do tragicznego wypadku. Zderzyły się dwie ciężarówki, kierowca jednej z nich zginął. Dwie osoby trafiły do szpitala. W wyniku zderzenia jedna z ciężarówek stanęła w ogniu. Wprowadzono objazd na węźle Lubin-Rudnik. Jest zażalenie na postanowienie o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Nie jest to jednak odwołanie zapowiedziane przez prokuraturę, ale złożone na korzyść ukrywającego się byłego wiceministra sprawiedliwości zażalenie jego obrońcy. Czego dotyczy to odwołanie i jakie jest jego znaczenie dla sprawy? Sprawdził to nasz dziennikarz Tomasz Skory.
2: Pełnomocnik Marcina Romanowskiego złożył zażalenie dotyczące drobnej części postanowienia sądu. Nie kwestionując samego wydania listu żelaznego, mecenas Bartosz Lewandowski wskazuje na niedostatecznie jasne jego zdaniem zobowiązanie nałożone na jego klienta. Chodzi o zakaz, cytuję, nakłaniania innych osób do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo podejmowania innych działań zmierzających do utrudnienia postępowania karnego. Adwokat chce uściślenia przez sąd, o jakie osoby chodzi. Czy na przykład przesłuchanych w sprawie świadków, czy jakieś być może inne osoby, na przykład wskazane z imienia i nazwiska. Dzięki zażaleniu w tej drobnej sprawie obie strony mają jednak szansę wcześniej dowiedzieć się, kto zostanie wylosowany, żeby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę w sądzie apelacyjnym.
1: Łukasz Gibała przegrał proces wytoczony mu w trybie wyborczym przez krakowskich działaczy Koalicji Obywatelskiej. Chodziło o jego wypowiedź na antenie RMF FM, że zgłosiło się do niego 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy. Sąd nakazał mu sprostowanie tych słów.
3: Polska przy unijnym stole.
1: 17 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, mówi nie cięciom w rolnictwie i polityce spójności. Takie przesłanie we wspólnym liście wysyłają do irlandzkiej prezydencji na kilka dni przed przedstawieniem nowej propozycji budżetu na lata 2028-2034. O tym, co jeszcze znajduje się w liście, nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginou.
4: Kraje te chcą przede wszystkim, żeby nie zabierać pieniędzy rolnikom i regionom. Uważają, że Unia potrzebuje pieniędzy na nowe wyzwania, takie jak obronność czy konkurencyjność, ale nie kosztem rolnictwa i rozwoju regionów. Dlatego sprzeciwiają się zmniejszeniu całego budżetu. Innego zdania są Niemcy i grupa państw, które chcą mocno ciąć wydatki, nawet o kilkaset miliardów euro. Już w połowie miesiąca zapowiada się na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ostre starcie w tej sprawie.
1: Manchester City odwołał się od werdyktu komisji, która uznała klub winnym łamania zasad finansowych angielskiej ekstraklasy w latach 2009-2018. Co było w stanowisku klubu?
5: W krótkim oświadczeniu władze klubu zaznaczyły, że orzeczenie komisji zawiera ich zdaniem rażące błędy prawne i nie można uznać go za wiążące. Podkreślając swoją niewinność, klub dodał, że złożył kompleksowy zestaw niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Niezależna komisja zarzuciła Manchesterowi City zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów oraz utrudnianie śledztwa. Kary mogą być